WPP na 101,4 FM.

gdzie ty Rzym. Czym cię zniechęciłem, że mnie wciąż unikasz?

polsku.

0: polsku.
1: Co kozo na owoc smakuje lepiej, póki nie przestaje i wykrzywia twarze.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Będzie ochrona dla oszukanych w programie Czyste Powietrze. Etna nadal paraliżuje lotnisko na Sycylii w Katanii. Powiemy też, gdzie najlepiej oglądać dzisiejsze zaćmienie słońca. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Ponad 280 milionów złotych. Tyle wynoszą nieprawidłowości, które ma naprawić ustawę o pomocy beneficjentom czystego powietrza. Rząd chce, by to państwo wzięło na siebie ciężar finansowy dochodzenia pieniędzy od nieuczciwych pośredników. Chodzi o sytuację, w której zaliczka na przykład na wymianę pieca trafiła do nieuczciwego przedsiębiorcy, który znikał z pieniędzmi i nie wykonał pracy. Dotację musiał wówczas spłacić właściciel domu, mówiła ministra klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska.
2: Spłata zobowiązań będzie przechodziła, obowiązek tej spłaty zobowiązań z beneficjenta programu Czyste Powietrze na nieuczciwego wykonawcy, który zostanie skazany prawomocnym wyrokiem sądu.
1: Ministerstwo szacuje, że problem dotyczy około 8 tysięcy oszukanych rodzin. Nowe rozporządzenie w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych zacznie dziś obowiązywać w Unii Europejskiej. Chodzi o przepisy dotyczące tzw. wiecznych chemikaliów w opakowaniach na żywność, które praktycznie nie ulegają rozkładowi w środowisku naturalnym. Zakazane będzie wprowadzenie do obrotu opakowań przeznaczonych do kontaktu z żywnością, w których limity substancji będą przekroczone. Jeszcze do godziny 11 zawieszone są wszystkie odloty i przyloty na lotnisku w Katanii na Sycylii. Na miejscu utknęło około 200 polskich turystów. Wszystko z powodu przedłużającej się aktywności wulkanu Etna. W powietrzu unosi się pył wulkaniczny, który uniemożliwia kursowanie samolotów. W takich sytuacjach przewoźnicy są zobowiązani do wsparcia pasażerów, mówi analityk Polityki Insight Dominik Sipiński.
3: W przypadku, jeśli utrudnienia trwają więcej niż jeden dzień, czy obejmują noc, po prostu to linie lotnicze muszą zapewnić zakwaterowanie na tak długo, jak trwają utrudnienia, tak długo, dopóki nie uda się znaleźć jakiegoś lotu zastępczego.
1: Lokalne władze i linie lotnicze starają się przewieźć pasażerów na inne lotniska, gdzie ruch nie został wstrzymany. Pia Skrzyszowska została wicemistrzynią Europy w biegu na 100 metrów przez płotki. Polka w Birmingham przegrała jedynie z Holenderką Nadine Visser. Na metę obie zawodniczki wpadły praktycznie jednocześnie, a złoto i srebro przyznano na podstawie dokładnego oglądania zdjęcia z fotofiniszu. To będzie niezwykły wieczór na niebie. Już dziś, krótko po 19:00, księżyc zasłoni tarczę słońca. Całkowite zaćmienie będzie można podziwiać w Hiszpanii i na Islandii. Z kolei w Polsce obejrzymy zaćmienie częściowe. Do jego obserwacji trzeba jednak wybrać odpowiednią lokalizację, mówi profesor Szymon Kozłowski z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego.
4: Słońce będzie bardzo nisko nad horyzontem, około 7 stopni nad horyzontem, dlatego obserwacje należy przeprowadzać w takich miejscach, gdzie jest widoczny horyzont. Jeśli będziemy gdzieś w mieście, w parku, nie wiem, lesie, no to oczywiście słońca nie będzie widać. Najlepsze są wysokie budynki, może góry.
1: Na zaćmienie słońca nie można też patrzeć bezpośrednio. Najlepsze do jego obserwacji są okulary ze specjalną folią chroniącą oczy przed światłem.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Najwięcej słońca na południu i zachodzie kraju, więcej chmur w pozostałych regionach. Na północnym wschodzie możliwy słaby, przelotny deszcz. Na termometrach od 18 stopni nad morzem i w rejonach podgórskich do 24 w centrum, na zachodzie i południu kraju.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Reklama.
6: Chcesz wysmuklić sylwetkę i poczuć się świetnie na lato? Fizjoekspert we Włocławku czeka na Ciebie potrójna moc modelowania. Elektrostymulacja Bot Medical, drenaż limfatyczny i fala uderzeniowa. Efekt? Mniej centymetrów, jędrniejsza skóra, mniej celulitu. Umów się na bezpłatną prezentację zabiegów. Fizjoekspert, ulica 3 Maja 33, Włocławek. Telefon 507 212 155. Zapraszamy.
0: Po reklamie. Ogłoszenie płatne.
7: Sprzedam dwie działki budowlane, każda o powierzchni 1000 m2, położone w malowniczej miejscowości zaledwie 10 minut od Wocławka. Teren spokojny, otoczony zielenią, idealny pod budowę domu jednorodzinnego lub inwestycje. Dojazd drogą asfaltową, w pobliżu podstawowe udogodnienie. Telefon 517 046 885. 517 046 885.
0: To było ogłoszenie płatne.
8: Jest po 6:00, startujemy ze środowym porankiem. Witamy bardzo serdecznie, Sylwia Szarecka, Bartek Skrajnowski.
9: Oficjalnie meldujemy się w połowie tygodnia. Co prawda ten poranek jest jeszcze dość chłodny, ale spokojnie, z godziny na godzinę będzie już tylko lepiej.
8: No a teraz zaczynamy od porcji absolutnie najlepszej muzyki w regionie.

0: No to słuchajcie, jeśli szukacie dzisiaj wymówki, żeby nie brać się wszystkiego w pracy tak strasznie na poważnie, no to kalendarz przychodzi nam z pomocą.
1: Dziś Międzynarodowy Dzień Młodzieży oraz Światowy Dzień Słonia. Co to oznacza w praktyce?
0: No, że zachowujemy młodzieńczą energię, ale do wszystkich zadań podchodzimy ze stoickim, słoniowym spokojem.
1: I tym akcentem ślemy mocne pozdrowienia dla Lecha, Klary, Joanny i Łukasza, bo to właśnie oni obchodzą dzisiaj imieniny najlepszego.
2: Reklama. Od ponad 15 lat Zakład Pogrzebowy Credo służy Państwu pomocą w tych jakże smutnych chwilach. Zapraszamy do Zakładu Pogrzebowego Credo przy ulicy Okrzej 89, telefon 664-121-828.
3: W sercu Włocławka powstaje miejsce jak z dziecięcej baśni. Muzyczny domowy klubik dziecięcy. Tu maluchy w wieku od 1 do 3 lat odkrywają świat jak mali bohaterowie. W przestronnych salach, na zaczarowanym placu zabaw i w rytmie muzyki, która prowadzi je jak dobra wróżka. Żłobek powstaje dzięki dotacjom unijnym przy domowym przedszkolu na Cyganka 3. A Czesne? Ani grosza. Słuchajcie rodzice, wy do pracy, dzieci do żłobka. Domowego klubiku dziecięcego przy domowym przedszkolu na ulicy Cyganka 3 we Włocławku.
4: Po reklamie. Po polsku na 101,4 FM.

0: Reklama.
1: Szukasz sprawdzonego partnera w sprzedaży, kupnie lub wynajmie nieruchomości?
2: Północ Włocławek. Polski kapitał, 26 lat doświadczenia na rynku, profesjonaliści w nieruchomościach. Jako jedyni przygotujemy wirtualny spacer, dzięki któremu kupujący zobaczą Twoją nieruchomość bez wychodzenia z domu.
1: Zapraszamy do oddziału we Włocławku, ulica Witosa 2, drugie piętro. Więcej informacji na stronie internetowej.
2: Północ Włocławek. Zaufaj doświadczeniu. Pewny kierunek w nieruchomościach.
0: Po reklamie.

0: No to teraz mam historię, po której trochę inaczej spojrzycie na latanie pierwszą klasą.
1: Już brzmi drogo.
0: No zaczyna się od 80-letniej Violety, która podczas lotu przyznała, że zawsze marzyła o podróży w pierwszej klasie, ale nigdy nie mogła sobie na nią pozwolić.
1: I siedział obok niej pewnie jakiś milioner.
0: No, tego nie wiemy, ale miał miejsce w klasie upper class i zrobił coś, czego chyba niewielu pasażerów by się spodziewało. Zaproponował jej zamianę.
1: Czyli oddał swój luksusowy fotel?
0: Tak. I sam przeniósł się do ekonomicznej, a Violet dostała swoją wymarzoną podróż.
1: To chociaż zrobił zdjęcie.
0: No nie, i właśnie dlatego ta historia jest taka fajna. Nie chciał pochwał ani rozgłosu. Całą sytuację ujawniła dopiero członkini załogi.
1: Czyli człowiek oddał pierwszą klasę i jeszcze nie dostał za to lajków.
0: No wyobraź sobie, a jednak przeżył.
2: Reklama.
3: Chcesz, aby twoje dziecko pokochało język angielski już od najmłodszych lat? Przejdź na bezpłatną lekcję pokazową i przekonaj się, dlaczego metoda Teddy Eddy cieszy się tak dużym zaufaniem rodziców i ogromną sympatią dzieci. To nauka poprzez zabawę, ruch, piosenki i angażujące aktywności, dzięki którym dzieci uczą się naturalnie, swobodnie i z radością. Chcesz zapisać swoje dziecko na lekcję pokazową? Skontaktuj się z nami 664-124-777 info@greenwich.pl. Liczba miejsc jest ograniczona. Nie zwlekaj i zarezerwuj miejsce już dziś. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku od 2 do 7 lat.
4: Zapewnij swojej rodzinie spokój przy ulicy Lisek we Włocławku. Budujemy tam nowoczesne domy w otoczeniu zieleni z miastem na wyciągnięcie ręki. MTBS Włocławek oferuje domy od 126 do prawie 150 metrów kwadratowych z własnym ogrodem i garażem. Odbierasz dom wykończony pod klucz. Ogrzewanie podłogowe, fotowoltaika, energooszczędna pompa ciepła zapewnią niskie koszty eksploatacji. Szczegóły na stronie MTBS Włocławek. Zadzwoń do nas pod numerem 54 412 28 18 lub odwiedź nas osobiście przy ulicy Kazimierza Pułaskiego 6, lokal B2.
2: Po reklamie. Ogłoszenie płatne.
5: Sprzedam dwie działki budowlane, każda o powierzchni 1000 m2, położone w malowniczej miejscowości zaledwie 10 minut od Włocławka. Teren spokojny, otoczony zielenią, idealny pod budowę domu jednorodzinnego lub inwestycje. Dojazd drogą asfaltową, w pobliżu podstawowe udogodnienie. Telefon 517 046 885. 517 046 885.
2: To było ogłoszenie płatne.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Afera z pomocą dla powodzi. Stanowisko straciła wiceszefowa Karkonoskiej Agencji. Sanepid potwierdził salmonellę u kuracjuszy w Międzywodziu. Łomża doceniła mieszkańców, którzy uratowali życie czterolatki. Marcin Krzemiński. Afera z pomocą dla powodzian. Wiceszefowa Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Anna Konieczyńska została odwołana ze stanowiska. Jak informowała Wirtualna Polska, w sumie 4,5 miliona złotych wsparcia po powodzi miało trafić do firm sąsiadów oraz męża Konieczyńskiej. Sama zainteresowana mówi, że to medialny atak oraz że nie ma sobie nic do zarzucenia. Premier Donald Tusk zapowiedział wypalanie gorącym żelazem wszystkich nieprawidłowości.
2: Dla mnie najważniejsze jest, aby prędzej czy później każde ewentualne nadużycie zostało zidentyfikowane i ukarane.
1: Anna Konieczyńska czeka teraz na decyzję Sądu Koleżeńskiego, czy wykluczy ją z Koalicji Obywatelskiej. Sprawę nieprawidłowości przy rozdzielaniu wsparcia bada już prokuratura i CBA. Sanepid potwierdził salmonellę u 15 kuracjuszy ośrodka rehabilitacyjnego w Międzywodziu w Zachodniopomorskiem. Badania wykazały też rotawirusy. Od weekendu nowych chorych już nie przybywa. Objawy zatrucia wystąpiły u 53 ze 191 osób. Kuracjusze z bólami brzucha, osłabieniem i biegunką zgłaszali się od 2 do 5 sierpnia. Służby ustalają źródło zakażenia. Rząd odwleka podjęcie decyzji w sprawie ewentualnej obniżki cen paliw na stacjach benzynowych. Rzecznik rządu przekonuje, że analizy w tej sprawie wciąż trwają, a odpowiedzialne za ewentualne działania ministerstwa zwracają uwagę na ostatnie spadki cen. No, możliwości przywrócenia rozwiązania obniżającego ceny paliw na 2 ostatnie tygodnie wakacji mówił pod koniec lipca premier Donald Tusk. Tatrzański Park Narodowy przypomina, że dzisiejsze częściowe zaćmienie słońca nie zmienia zasad udostępniania szlaków. Wędrówki są możliwe tylko od świtu do zmierzchu. Osoby chcące podziwiać zjawisko, które rozpocznie się po 19, powinny wybrać miejsce poza granicami parku, na przykład jedno z widokowych wzgórz w Zakopanem lub okolicach. Prawie 50 pociągów PKP Intercity pojedzie z dodatkowymi wagonami w długi weekend, a to z powodu spodziewanej dużej frekwencji. W podwójnej trakcji pojadą także pociągi Pendolino, mówi Mateusz Gdowski z PKP Intercity.
3: Są to głównie trasy Warszawa-Wybrzeże, południe kraju Wybrzeże i w odwrotnych relacjach, czyli Wybrzeże, Zakopane, Kraków, Krynica.
1: Do pociągów dołączone zostanie ponad 180 wagonów. Łomża doceniła mieszkańców, którzy uratowali życie czterolatki. W niedzielę czterej mężczyźni złapali w koc dziewczynkę, która wypadła z balkonu bloku. Teraz otrzymali listy gratulacyjne i upominki od samorządowców. Nie znali się wcześniej, a mimo to wykazali się wzorową współpracą i uratowali życie dziecka, mówi prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski.
4: My jako samorząd miasta dziękujemy im za ten heroiczny czyn.
1: Władze miasta zabiegają też o to, żeby bohaterscy mieszkańcy Łomży zostali odznaczeni medalami przez prezydenta Karola Nawrockiego.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Dużo słońca w południowej i zachodniej części kraju, na krańcach północno-wschodnich pokropi deszcz. Nadal ciepło, ale nie upalnie. Zaledwie 18 stopni nad morzem i w rejonach podgórskich, 24 w centrum, na zachodzie i południu kraju.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
6: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Pia Skrzyszowska została wicemistrzynią Europy w biegu na 100 metrów przez płotki. Polka w Birmingham przegrała jedynie z Holenderką Nadine Wieser. Na metę obie zawodniczki wpadły praktycznie jednocześnie, a złoto i srebro przyznano na podstawie dokładnego oglądania zdjęcia z fotofiniszu. Jak się okazało, najszybsze płotkarki Europy dzieliła zaledwie 0,001 sekundy. To trzeci medal dla Skrzyszowskiej na trzecich kolejnych mistrzostwach Europy.
7: W sumie ja zostałam tylko na podium z tych trzech imprez ostatnich. To podium się dynamicznie zmienia, ja ciągle na nim jestem. bardzo mnie to cieszy, mam całą kolekcję. Oczywiście, celowałam w złoto, prawie było, ale cieszy mnie to, że mam kolejny medal.
6: Na piątkę spisali się za to Dominik Kopeć w biegu na 100 metrów oraz Paweł Fajdek w rzucie młotem, chociaż obaj liczyli, że uda się stanąć na podium. Może nie w medal, ale na pewno w lepszy wynik celowała za to Anna Wielgosz w biegu na 800 metrów. Nasza brązowa medalistka z Monachium odpadła już w kwalifikacjach.
7: Jestem rozczarowana i na pewno nie tylko ja, bo do samego końca, mimo wielu problemów, wielu przeciwności, to dowieźliśmy to wszystko treningiem, dopilnowaliśmy każdy szczegół.
6: A jej los podzieliła także Aleksandra Formela. W tabeli medalowej po dwóch dniach Polska jest na 8. miejscu z 2 srebrnymi medalami. Prowadzą gospodarze, Brytyjczycy. Polskie siatkarki pokonały Ukrainę 3-0 w swoim pierwszym meczu memoriału Agaty Mróz-Olszewskiej, jaki odbywa się w Koszalinie. Turniej to jeden z ostatnich sprawdzianów przed Mistrzostwami Europy, jakie odbędą się na przełomie sierpnia i września. W kolejnym spotkaniu już dziś drużyna Stefano Lavariniego zmierzy się z Francją. UEFA zmienia podejście do systemu VAR. Wykorzystanie powtórek wideo w europejskiej piłce ma się stać szybsze i bardziej spójne. Ma trwać nie dłużej niż od 60 do 90 sekund. Takie zmiany zaproponował szef sędziów Roberto Rossetti. UEFA zamierza wdrożyć swoje nowe plany jeszcze w tym sezonie.
0: Reklama.
8: Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też? Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na ciebie. Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla każdego. Pilates, stretching, zdrowy kręgosłup i różnego rodzaju zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą? Ciężkie plecaki? Telefony? Dla nas to nic prostszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor, Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie.
9: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664-124-777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.
0: Po reklamie.
10: Jest parę minut po godzinie 7. Jeśli przed chwilą wychodziliście z domu i zmarzły wam dłonie, no to nie martwcie się. Mamy bardzo dobre wiadomości pogodowe na kolejne godziny.
11: W ciągu dnia dobijemy do przyjemnych 23 stopni i słońca naprawdę na niebie nie zabraknie.
10: A to dopiero początek. Jutro 24 stopnie, w piątek 27, a w sobotę wjeżdża równiutkie 30 stopni i prawdziwe upały.

0: No to dzisiaj obchodzimy jeszcze Dzień Pracoholika i mam propozycję, żeby potraktować go naprawdę wyjątkowo.
1: Jak?
0: No nie pracować.
1: To może być dla niektórych najtrudniejsze zadanie tego dnia.
0: No zwłaszcza, że badania pokazują, że prawie 60% Polaków rezygnuje czasami z odpoczynku albo prywatnych spotkań z powodu pracy.
1: A prawie połowie trudno przestać o niej myśleć po godzinach.
0: No i nawet urlop nie zawsze pomaga, no bo jest tutaj napisane, że 6 osób na 10 zagląda wtedy do służbowych wiadomości.
1: A może dzisiaj zrobimy coś prostego. Po pracy odkładamy telefon, zamykamy laptopa i dajemy sobie spokój.
0: Ojejku, brzmi badalnie.
1: I właśnie dlatego może to być właśnie skuteczne.
0: No to co, wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Pracoholika, a my teraz wracamy do rzeczy naprawdę ważnych.
2: Reklama. Budujesz dom, remontujesz dach? W M-Dach w Zalesiu koło Chotcza znajdziesz pełną ofertę materiałów dachowych i budowlanych. Stal, a na miejscu czekasz 50 tysięcy metrów kwadratowych blachy dostępnej od ręki. Potrzebujesz ogrodzenia panelowego z montażem? Też zrobione. A gdy przyjdzie czas na odpoczynek, wypożycz kampera i ruszaj w drogę. Zadzwoń 663 672 940. M-Dach. Z nami budujesz pewnie.
3: Masz dość bólu? Czas to zmienić. W przychodni rehabilitacyjnej Fizjoekspert we Włocławku skutecznie pomagamy w bólu pięt, łokci i kręgosłupa dzięki terapii falą uderzeniową. Nowocześnie, szybko, bezpiecznie i z realnymi efektami. Umów się na bezpłatną konsultację. Fizjoekspert Włocławek, ulica 3 Maja 33, telefon 507 212 155. A teraz hit.
1: Wow!
3: Przy zakupie pakietu zabiegów jeden zabieg gratis.
2: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Zacznij naukę już dziś. Nie czekaj z zapisem do września. Wybierz szkołę policjalną Żak we Włocławku. Pomagamy zdobyć pewny zawód od ponad 25 lat. Zapisz się na zakedu.pl lub wpadnij do sekretariatu na Młynarską 1A przez 3.
2: Nowość we Włocławku. Poznaj nowego Dongfenga Mage Hybrid. Nowoczesnego SUV-a o mocy aż 258 koni mechanicznych. Dynamiczny, oszczędny i wyposażony w najnowsze technologie. Przekonaj się, jak jeździ podczas jazdy próbnej. Zapraszamy do salonu Dongfeng Włocławek przy ulicy Toruńskiej 85. Zadzwoń 54 412 56 50. Dongfeng Mage Hybrid.

0: etapach Bydgoszczy.
1: Za nami połowa wakacji. Do 31 lipca na kujawsko-pomorskich drogach policjanci odnotowali 78 wypadków, w których zginęło 9 osób, a 92 zostało rannych. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku to wyraźna poprawa bezpieczeństwa. W 2025 roku doszło do 96 wypadków, śmierć poniosło 12 osób, a 105 osób zostało rannych.
0: Funkcjonariusze każdego dnia sprawdzają m.in. trzeźwość kierowców, prędkość oraz stan techniczny pojazdu. Kontrolują też autobusy, którymi dzieci wyjeżdżają na wakacyjny wypoczynek. Mundurowi zwracają również uwagę na użytkowników hulajnóg elektrycznych. W tym wypadku szczególnie ważne jest przestrzeganie nowych przepisów dotyczących dzieci i obowiązku korzystania z kasków przez osoby do 16 roku życia.
1: W okresie wakacji policja zwraca również szczególną uwagę na bezpieczeństwo użytkowników hulajnóg elektrycznych. Według wstępnych danych za okres styczeń-lipiec 2026 doszło do 21 wypadków z ich udziałem, w których 22 osoby zostały ranne. Natomiast w 2025 roku 19 wypadków, w których 2 osoby poniosły śmierć, a 19 osób zostało rannych. W związku z nowymi regulacjami, które zaczęły obowiązywać od marca i czerwca tego roku, przypominamy, że dzieci do ukończenia 13 roku życia nie mogą poruszać się hulajnogami elektrycznymi po drogach publicznych, a osoby do 16 roku życia mają obowiązek korzystania z kasków ochronnych podczas kierowania rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniami transportu osobistego.
0: Policjanci zapowiadają, że kontrole na drogach będą kontynuowane. Apelują przede wszystkim o rozsądek, zdjęcie nogi z gazu i niewsiadanie za kierownicą po alkoholu. Las od lat pozostaje jednym z najchętniej wybieranych miejsc na wakacyjny wypoczynek. Jedni stawiają na aktywność, spacery, bieganie czy jazdę na rowerze. Inni po prostu szukają chwili spokoju w otoczeniu natury. Mieszkańcy Włocławka i okolic nie muszą daleko wyjeżdżać, by odpocząć od miejskiego zgiełku. Okoliczne kompleksy leśne, takie jak lasy w pobliżu Włocławka, Gostynisko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego czy terenów nad jeziorami, od lat przyciągają miłośników spacerów, wycieczek rowerowych i rodzinnego wypoczynku. To miejsca, które zachęcają do aktywnego spędzenia wolnego czasu, ale również do chwili wyciszenia w otoczeniu przyrody. Mówi Mieczysław Olewnik, Nadleśnictwo Włocławek.
2: Okres wakacyjny to zawsze jest czas, kiedy dużo osób korzysta z lasu w różnej formie. Najczęściej są to spacery, bieganie, jazda na rowerze. Mamy osoby, które korzystają z lasu w celach wypoczynku, gdzie nie musimy inwestować dużych środków. Poza tym każde wyjście do lasu to jest wyjście po zdrowie. Wystarczy przebywać 20 minut, pół godziny w lesie, aby poprawiło się nasze samopoczucie, nasze zdrowie. Tutaj mamy szereg różnych rodzaju chorób, które przebywając w lesie możemy poprawić ich stan. Jest to choroby psychiczne, sercowe, a więc szereg różnego rodzaju przypadłości możemy leczyć w lesie. Poza tym wybierając się do lasu, las wydziela tak zwane fitoncydy, szczególnie drzewa iglaste. Tym samym one mają właściwości grzybobójcze, bakteriobójcze i tym samym również poprawiamy sobie zdrowie, poprawiamy psychikę, poprawiamy swoją lepszą motorykę.
0: Kontakt z lasem to jednak nie tylko sposób na relaks. Przebywanie wśród zieleni pozytywnie wpływa na nasze zdrowie i samopoczucie. Już kilkanaście minut spędzonych w lesie może pomóc obniżyć poziom stresu, poprawić koncentrację i zregenerować siły po codziennych obowiązkach. Leśne tereny oferują wiele możliwości spędzenia wolnego czasu. Warto jednak pamiętać, że są one domem dla wielu gatunków zwierząt i roślin. Dlatego podczas wypoczynku należy zachowywać się odpowiedzialnie, nie hałasować, nie zostawiać po sobie śmieci i z szacunkiem podchodzić zarówno do przyrody, jak i innych odwiedzających.
3: Puls Włocławka. Najlepsze wiadomości z regionu. Po polsku na 101,4 FM.

0: Reklama.
1: Budujesz dom, remontujesz dach? W M-Dach w Zalesiu koło Chodcza znajdziesz pełną ofertę materiałów dachowych i budowlanych. Stal, a na miejscu czekasz 50 tysięcy metrów kwadratowych blachy dostępnej od ręki. Potrzebujesz ogrodzenia panelowego z montażem? Też zrobione. A gdy przyjdzie czas na odpoczynek, wypożycz kampera i ruszaj w drogę. Zadzwoń 663 672 940. M-Dach. Z nami budujesz pewnie.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.
4: Zapewnij swojej rodzinie spokój przy ulicy Lisek we Włocławku. Budujemy tam nowoczesne domy w otoczeniu zieleni z miastem na wyciągnięcie ręki. MTBS Włocławek oferuje domy od 126 do prawie 150 metrów kwadratowych z własnym ogrodem i garażem. Odbierasz dom wykończony pod klucz. Ogrzewanie podłogowe, fotowoltaika, energooszczędna pompa ciepła zapewnią niskie koszty eksploatacji. Szczegóły na stronie MTBS Włocławek. Zadzwoń do nas pod numerem 54 412 28 18 lub odwiedź nas osobiście przy ulicy Kazimierza Pułaskiego 6, lokal B2.
0: Po reklamie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Coraz większy antyukraiński hejt w internecie. Łódź centrum serwisowym dla amerykańskich Apache. Gdańskie zoo ma nowych młodych lokatorów. To koty pustynne. Marcin Krzemiński. Rośnie antyukraińska fala w polskim internecie. W lipcu niemal co drugi wpis dotyczący Ukraińców miał wrogi lub negatywny wydźwięk. Wynika z danych Res Futura i Press Club Polska. Treści dostępne w internecie coraz częściej powielają antyukraińskie narracje zgodne z rosyjskim interesem, a znaczną część tworzą polscy użytkownicy. Szymon Kępka.
2: Wrogie treści to przede wszystkim krótkie, emocjonalne materiały publikowane na TikToku czy YouTubie. Obrona Ukraińców wygląda inaczej. Częściej przybiera formę pisemnych postów i komentarzy, którym trudniej przebić się przez algorytm. W lipcu najwięcej było o przemocy Ukraińców wobec Polaków i odwrotnie. Jest też wątek dotyczący wojny w Ukrainie. Michał Fedorowicz, Res Futura.
3: Nie rozmawiamy o wojnie na Ukrainie. Rozmawiamy tylko i wyłącznie o mniejszości i problemach relacji politycznych polsko-ukraińskich.
2: Mechanizm napędzania emocjonalnych treści przypomina mechanizm, który odegrał rolę przy Brexicie.
3: I to, co obserwowaliśmy w Brexicie, czyli jeżeli w jakikolwiek sposób źle ci się wiedzie w życiu, zwolnili cię z pracy, to winą tego, i na tym polega jakby skuteczność działań komunikacji antyukraińskiej, jest zramowanie, to znaczy za to winny jest Ukrainiec.
2: Jest też obserwacja, że komentarze i wpisy, które bronią Ukraińców w Polsce, niemal automatycznie oznaczają hejt i negatywne reakcje.
1: Resort Spraw Wewnętrznych chce przedłużyć o kolejne 90 dni strefę buforową przy granicy z Białorusią. Obecne przepisy wygasają z końcem sierpnia, a zakaz przebywania na prawie 80-kilometrowym odcinku granicy miałby obowiązywać do końca listopada. Resort uzasadnia decyzję utrzymującym się zagrożeniem mimo wyraźnego spadku liczby prób nielegalnego przekroczenia granicy. W PGZ Stoczni Wojennej w Gdyni odbędzie się przed południem uroczysta ceremonia chrztu i nadania imienia ORP Wicher, pierwszej z trzech fregat nowej generacji budowanych w ramach programu Miecznik. W uroczystości wezmą udział prezydent, premier oraz przedstawiciele Marynarki Wojennej RP. Łódź ma być centrum serwisowym dla amerykańskich śmigłowców Apache. Umowy w tej sprawie podpisały wczoraj Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 i firma Boeing. Chodzi o 96 maszyn, które za 10 miliardów dolarów Polska kupiła od USA. Umowę zaczął negocjować jeszcze rząd PiS. Wiceminister obrony Cezary Tomczyk mówił, że to zmiana generacyjna i nawiązał do amerykańskich kinowych hitów z lat 80.
4: Ja jestem zresztą przekonany, że gdyby dzisiaj Rambo mógł latać śmigłowcem, a nie z nim walczyć, to latałby oczywiście Apachem.
1: Pierwsze kupione maszyny mają trafić do Polski za 2 lata, a wszystkie do 2032 roku. W gdańskim zoo na świat przyszło 6 pustynnych kotów. Gdański ogród jest jedynym w Polsce posiadającym ten gatunek w swojej kolekcji.
5: Są to przesłodkie kociaki, zamieszkują północną Afrykę, południowo-zachodnią i środkową Azję.
1: Mówi Katarzyna Szyrmer z gdańskiego zoo, w którym można już oglądać młode kotki.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Maksymalnie dziś od zaledwie 18 stopni nad morzem i w rejonach podgórskich do 24 w centrum, na zachodzie i południu. W południowej i zachodniej części kraju najwięcej słońca, na krańcach północno-wschodnich pokropi deszcz.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
7: Błażej Kulesza, czas na informacje sportowe. Zapraszam. Już dziś wieczorem poznamy zdobywcę pierwszego europejskiego trofeum klubowego w tym sezonie. W meczu o Superpuchar Europy zmierzą się Paris Saint-Germain i Aston Villa. Niestety na boisku zabraknie wielu gwiazd, które dostały wolne po Mistrzostwach Świata, na co skarżył się trener paryżan Luis Enrique. To surrealistyczna sytuacja. Nie mam żadnych zawodników. Reprezentanci Francji, Hiszpanii i Maroka przyjechali w poniedziałek 10. Brazylijczycy i Portugalczycy trzeciego na 10 dni przed rozegraniem tego spotkania. Przygotowujemy się jak najlepiej potrafimy. A Paryżanie bronią trofeum wywalczonego rok temu po zwycięstwie nad inną angielską ekipą Tottenhamem Hotspur. Aston Villa również ma na koncie jeden superpuchar, ale wywalczyła go ponad 40 lat temu. Polscy kibice za to liczą, że w angielskim zespole w podstawowej jedenastce wyjdzie reprezentant Polski Mati Cash. Początek spotkania w austriackim Salzburgu o 21:00. 3 godziny wcześniej za to w Katowicach. W kwalifikacjach Ligi Konferencji piłkarze GKS-u spróbują odrobić stratę z pierwszego meczu z Hapoelem Tel Awiw. Jak mówi pomocnik Kacper Łukasiak, drużyna gra lepiej w spotkaniach rewanżowych.
8: W pierwszym meczu z Zieliną może nie do końca zagraliśmy tak, jak chcieliśmy, ale teraz mamy podobną sytuację, gdzie w meczu z Hapoelem będziemy gonić ten wynik, ale jesteśmy pewni siebie.
7: Przed tygodniem w węgierskim Miskolcu izraelska drużyna wygrała 2-0. Kibice tenisa za to zacierają ręce i powinni zaopatrzyć się w mocną kawę. Iga Świątek zagra o finał turnieju w Toronto. Ten mecz o 1:00 w nocy polskiego czasu łatwo nie będzie, bo po drugiej stronie siatki stanie Elena Świtolina. Mecz w Kanadzie będzie okazją do rewanżu, bo w tym roku Ukrainka pokonała Igę w Indian Wells oraz Rzymie. W drugim z półfinałów Amerykanka Coco Gauff zagra z Kazaszką Jeleną Rybakiną.
0: Reklama.
9: Usługi krawieckie, szycie na miarę odzieży damskiej, ulica Łanowa 6/45, osiedle Kazimierza Wielkiego, telefon 602-523-347.
0: Po reklamie.
10: Jest parę minut po godzinie 8:00 i mamy dzisiaj na antenie dwa bardzo ciekawe tematy.
11: Z jednej strony podpowiemy paniom, gdzie we Wrocławku szukać wsparcia i pomocy, kiedy pojawia się jakiś trudny problem z nowymi technologiami.
10: No a z drugiej strony porozmawiamy o czymś równie ważnym, czyli co właściwie ze sobą zrobić i jak odpuścić, kiedy nagle okazuje się, że absolutnie nic nie musimy robić.
11: Bądźcie z nami już za parę minut.
0: Poranek po polsku na 101,4 FM.

0: dzień.
1: No to teraz taka informacja dla pani, jeśli nowe technologie czasem brzmią dla was jak czarna magia, no to jest coś, co może wam się przydać.
2: Czyli jest szansa, że w końcu zrozumiemy, co ten komputer od nas chce?
1: No jest taka szansa. Powiatowy Urząd Pracy zachęca do udziału w projekcie Cyfrowe Skrzydła 2.0. To bezpłatne szkolenia z zakresu zaawansowanych kompetencji cyfrowych kobiet.
2: Czyli można się czegoś nauczyć i nic za to nie płacić?
1: Dokładnie tak. Projekt realizowany jest do połowy grudnia i ma pomóc kobietom rozwijać umiejętności przydatne na rynku pracy.
2: To gdzie mamy szukać szczegółów?
1: Na stronie Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku. Warto sprawdzić, zanim miejsca się skończą.
3: Reklama.
4: Chcesz, aby twoje dziecko pokochało język angielski już od najmłodszych lat? Przejdź na bezpłatną lekcję pokazową i przekonaj się, dlaczego metoda Teddy Eddy cieszy się tak dużym zaufaniem rodziców i ogromną sympatią dzieci. To nauka poprzez zabawę, ruch, piosenki i angażujące aktywności, dzięki którym dzieci uczą się naturalnie, swobodnie i z radością. Chcesz zapisać swoje dziecko na lekcję pokazową? Skontaktuj się z nami 664-124-777 info@greenwich.pl. Liczba miejsc jest ograniczona. Nie zwlekaj i zarezerwuj miejsce już dziś. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku od 2 do 7 lat.
5: Zapewnij swojej rodzinie spokój przy ulicy Lisek we Włocławku. Budujemy tam nowoczesne domy w otoczeniu zieleni z miastem na wyciągnięcie ręki. MTBS Włocławek oferuje domy od 126 do prawie 150 metrów kwadratowych z własnym ogrodem i garażem. Odbierasz dom wykończony pod klucz. Ogrzewanie podłogowe, fotowoltaika, energooszczędna pompa ciepła zapewnią niskie koszty eksploatacji. Szczegóły na stronie MTBS Włocławek. Zadzwoń do nas pod numerem 54 412 28 18 lub odwiedź nas osobiście przy ulicy Kazimierza Pułaskiego 6, lokal B2.
6: W sercu Włocławka powstaje miejsce jak z dziecięcej baśni. Muzyczny domowy klubik dziecięcy. Tu maluchy w wieku od 1 do 3 lat odkrywają świat jak mali bohaterowie. W przestronnych salach, na zaczarowanym placu zabaw i w rytmie muzyki, która prowadzi je jak dobra wróżka. Żłobek powstaje dzięki dotacjom unijnym przy domowym przedszkolu na Cyganka 3. A czesne? Ani grosza. Słuchajcie rodzice, wy do pracy, dzieci do żłobka. Domowego klubiku dziecięcego przy domowym przedszkolu na ulicy Cyganka 3 we Włocławku.
3: Po reklamie. Włocławek po polsku na 101,4 FM. Nie.

0: po polsku.
1: Ludzie chwytają za słówka, ja łapię się na tym, że odpuszczam.

0: to jest taki nowy sondaż i mam wrażenie, że odkryto właśnie największą tajemnicę Polaków.
1: Jaką?
0: Co robimy, kiedy nie musimy nic robić?
1: No dobrze, i?
0: No 27% czyta książki, 18% ogląda telewizję i tyle samo uprawia sport. No a 16% chodzi na spacery.
1: Czyli całkiem aktywnie.
0: No tak, chociaż jest też 14%, które po prostu odpoczywa siedząc albo leżąc.
1: Moi ludzie.
0: Co ciekawe, aż 37% badanych uważa, że wolnego czasu ma za mało.
1: A 11% twierdzi, że ma go za dużo.
0: No 11%. Chciałbym poznać te osoby, bo mam dla nich listę rzeczy do zrobienia.
1: Nie strasz ludzi. Może właśnie dlatego mają za dużo wolnego, że umieją powiedzieć, nic dziś nie robią.
0: No i to chyba najważniejszy wniosek z tego badania.
1: Że czasem najlepszym planem na wolny czas jest brak planu.
0: No a teraz pytanie do was, gdybyście dostali dzisiaj dodatkowe 3 godziny tylko dla siebie, no to co byście z nimi zrobili?
1: I odpowiedź poszłabym spać też uznajemy.
2: Reklama. Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też. Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na ciebie. Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla każdego. Pilates, stretching, zdrowy kręgosłup i różnego rodzaju zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą? Ciężkie plecaki? Telefony? Dla nas to nic prostszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor, Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie.
3: Po reklamie. Włocławek. Dla was. Po polsku na 101,4 FM.

0: No i proszę bardzo, włocławski biznes wychodzi do mieszkańców. Już 21 i 22 sierpnia w parku na Słodowie odbędzie się Włocławski Festiwal Przedsiębiorczości.
1: Czyli będzie można poznać lokalne firmy, zobaczyć ich produkty, usługi i porozmawiać z przedsiębiorcami.
0: I właśnie do przedsiębiorców jest tutaj ważny komunikat, no bo jeśli prowadzicie firmę i chcecie pokazać swoją działalność mieszkańcom Włocławka, nadal możecie zgłaszać się jako wystawca.
1: Czyli nie tylko przychodzimy oglądać, ale możemy też przyjechać ze swoją firmą i ją zaprezentować.
0: Dokładnie. Organizatorzy cały czas przyjmują zgłoszenia, wystarczy zadzwonić do Włocławskiego Centrum Biznesu.
1: A dla odwiedzających wstęp bezpłatny?
0: Bezpłatny. Będą lokalni przedsiębiorcy, produkty, usługi, rozmowy, no i wiadomo, sporo inspiracji, a w piątek od 16:00 dodatkowo wielkie grillowanie.
1: Czyli przedsiębiorcy mogą się pokazać, mieszkańcy mogą coś odkryć, a przy okazji wszyscy mogą coś zjeść.
0: No i taki biznesowy festiwal, to my rozumiemy.
2: Reklama. Chcesz wysmuklić sylwetkę i poczuć się świetnie na lato? Fizjoekspert we Włocławku czeka na Ciebie potrójna moc modelowania. Elektrostymulacja Bot Medical, drenaż limfatyczny i fala uderzeniowa. Efekt? Mniej centymetrów, jędrniejsza skóra, mniej celulitu. Umów się na bezpłatną prezentację zabiegów. Fizjoekspert, ulica 3 Maja 33, Włocławek. Telefon 507 212 155. Zapraszamy.
3: Po reklamie. Ogłoszenie płatne.
4: Sprzedam dwie działki budowlane, każda o powierzchni 1000 m2, położone w malowniczej miejscowości zaledwie 10 minut od Włocławka. Teren spokojny, otoczony zielenią, idealny pod budowę domu jednorodzinnego lub inwestycje. Dojazd drogą asfaltową, w pobliżu podstawowe udogodnienie. Telefon 517 046 885. 517 046 885.
3: To było ogłoszenie płatne. W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Polscy turyści utknęli na Sycylii, loty paraliżuje Etna. Kolejne rosyjskie ataki na Ukrainę, kolejni zabici i ranni. Dziś zaćmienie słońca, jak je oglądać, by nie zepsuć wzroku, o tym już za chwilę. Marcin Krzemiński. Około 200 turystów utknęło na Sycylii, podobnie jak tysiące innych, których loty odwołane lub są opóźnione z powodu wulkanicznego pyłu, który wyrzuca Etna. Jeszcze do godziny 11 zawieszone są wszystkie odloty i przyloty na lotnisku w Katanii. Rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór zapewnia, że służby konsularne monitorują sytuację, ale to na przewoźnikach ciąży odpowiedzialność za swoich pasażerów.
2: To nie jest sytuacja, w której my przekonamy jakieś linie lotnicze do lądowania albo do startowania. Mówimy po prostu o fizycznej niemożliwości związanej z sytuacją naturalną.
1: Wulkan Etna jest aktywny od kilku dni. Lokalne władze i linie lotnicze starają się przewieźć pasażerów na inne lotniska, gdzie ruch nie został wstrzymany. Co najmniej 2 tornada i gwałtowne burze przeszły wczoraj przez aglomerację Chicago, niszczące domy, powalające drzewa i linie energetyczne. Uszkodzona została szkoła, odwołano około 250 lotów. W pobliskiej Indianie jedna osoba zginęła w wyniku eksplozji w domu. Służby podejrzewają, że miała ona związek z burzą. Co najmniej 3 osoby zginęły, a ponad 20 zostało rannych na skutek ataków Rosji na Ukrainę w ciągu ostatniej doby w obwodach chersońskim, zaporowskim i odeskim. W Zaporożu Rosjanie zaatakowali centrum handlowe, zostało ono zniszczone, jednak tam według wstępnych danych nikt nie ucierpiał. Przed nami niezwykły wieczór na niebie. Krótko po godzinie 19 księżyc zasłoni tarczę słońca. W Polsce zobaczymy zaćmienie częściowe. Ale uwaga, bo patrzenie na słońce bezpośrednio lub przez lornetkę grozi trwałym uszkodzeniem wzroku. Dlatego to ostatni moment, żeby wyposażyć się w specjalne okulary, mówi profesor Szymon Kozłowski z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego.
3: One są tanie i dostępne z tak zwaną folią Millerową. Ona nie przepuszcza 90-kilka% światła.
1: Jeśli nie mamy okularów, można posłużyć się odpowiednio mocnym filtrem spawalniczym lub rzutować obraz słońca na kartkę papieru, na przykład przez teleskop. To nie koniec atrakcji na niebie. Czeka nas też noc spadających gwiazd. W Warszawie, by lepiej obserwować to zjawisko, wyłączone będzie oświetlenie mostów i Stadionu Narodowego. Rod Stewart odwołał koncerty zaplanowane w ramach pożegnalnej trasy One Last Time, w tym występy w Stanach Zjednoczonych i Meksyku. Lekarze zalecili 81-letniemu muzykowi 4-tygodniową przerwę w występach po zabiegu kardiologicznym. Artysta przeprosił już fanów, zapewnił, że nie może doczekać się powrotu na scenę i wspólnej zabawy.
0: Wiadomości sportowe na 101,4 FM.
4: Błażej Kulesza, czas na informacje sportowe. Zapraszam. Pia Skrzyszowska ma już komplet medali z Mistrzostw Europy w biegu na 100 metrów przez płotki. 4 lata temu miała złoto, 2 lata temu brąz, teraz w Birmingham wywalczyła srebro. Chociaż po zaciętej rywalizacji, bo o kruszcu zadecydowała 1/1000 sekundy. O tyle lepsza okazała się Holenderka Nadine Wieser.
5: Ja mam duży respekt do moich przeciwniczek, do płotków, więc wiedziałam, że jestem pewna siebie, wiedziałam, że jestem przygotowana, ale trzeba to zrobić.
4: Pojedynki Polki i Holenderki powoli przechodzą do lekkoatletycznego kanonu, bo na halowych mistrzostwach świata dzieliło je 0,005 sekundy. Wtedy też na podstawie fotofiniszu decydowano o medalach. Niemniejsze emocje wczoraj przeżywał Dominik Kopeć, ostatecznie 5. w finale biegu na 100 metrów. Polak początkowo odpadł już w półfinale, ale po wycofaniu się jednego z rywali wystartował w finale tej konkurencji jako pierwszy polski sprinter od 20 lat.
6: Bardzo, bardzo się cieszę. Wiadomo, że w finale nie biega się na czas, tylko o miejsce. Fajnie, że udało mi się wywalczyć tak wysoką lokatę.
4: 5. miejsce w finale rzutu młotem wywalczył Paweł Fajdek. Dziś za to do koła rzutni młotem wejdą Anita Włodarczyk oraz Aleksandra Śmiech. Mocno liczymy też na Jakuba Szymańskiego w biegu na 110 przez płotki, bo jest jednym z kandydatów do medali. Polska sztafeta mieszana 4x100 stylem zmiennym w składzie Ksawery Masiuk, Jan Kałusowski, Zuzanna Famulok oraz Barbara Leśniewska zajęła 8. miejsce w pływackich mistrzostwach Europy. Europy w Paryżu zwyciężyli Francuzi przed Holendrami i sportowcami neutralnymi. Pekin za to będzie organizatorem tegorocznych Mistrzostw Świata na krótkim basenie, ogłosiła to Międzynarodowa Federacja Pływacka. Sześciodniowa impreza zacznie się 1 grudnia na olimpijskim obiekcie Water Cube, który może pomieścić 17 tysięcy kibiców. Sabah Baku z Tymoteuszem Puchaczem w składzie jest blisko awansu do piłkarskiej Ligi Mistrzów. Azerski klub pokonał u siebie Pogromców Lecha Poznań. Duński Aarhus 4-0, w dwóch meczu wygrał aż 5-2. Jego ostatnim rywalem w drodze do Ligi Mistrzów będzie HPL Beerszewa z Izraela.
7: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Więcej chmur i może pokropić deszcz na krańcach północno-wschodnich. Poza tym nie powinno zabraknąć słońca. Na termometrach od 18 stopni nad morzem do 24 w centrum, na zachodzie i południu kraju.
7: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Reklama.
8: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664-124-777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.
0: Po reklamie.
9: Nasze radiowe zegary pokazują, że jest po 9:00, no i słońce rozkręca się na całego i mam wrażenie, że robi się coraz cieplej. Na termometrach we Włocławku i okolicach mamy już około 17 stopni.
10: Wygląda na to, że ten chłodny poranek to już tylko wspomnienie, a my w środowe przedpołudnie serwujemy Wam najlepszą muzykę i mnóstwo dobrej energii.
0: Poranek po polsku na 101,4 FM.

0: No to teraz tak, lody po 9 zł, schabowy po 40 i nie mówimy tutaj o nadmorskich kurortach.
1: Czyli paragon grozy przeniósł się w górę.
0: Albo po prostu wszędzie jest podobnie. Najnowsze badania pokazują, że wakacyjny koszyk jedzenia nad morzem i w górach kosztuje praktycznie tyle samo.
1: Ile?
0: W górach 260 zł, nad morzem 265 zł.
1: Czyli wybór między plażą a górami nie zrobi wielkiej różnicy.
0: No nie, większą różnicę zrobi to, czy zamówisz pizzę, kebaba, czy po prostu naleśnika.
1: Czyli najważniejsza decyzja przed urlopem brzmi morze czy góry.
0: No albo naleśnik czy kebab.
2: Reklama. Szukasz sprawdzonego partnera w sprzedaży, kupnie lub wynajmie nieruchomości?
3: Północ Włocławek. Polski kapitał, 26 lat doświadczenia na rynku, profesjonaliści w nieruchomościach. Jako jedyni przygotujemy wirtualny spacer, dzięki któremu kupujący zobaczą Twoją nieruchomość bez wychodzenia z domu.
2: Zapraszamy do oddziału we Włocławku, ulica Witosa 2, drugie piętro. Więcej informacji na stronie internetowej.
3: Północ Włocławek. Zaufaj doświadczeniu. Pewny kierunek w nieruchomościach.
4: Zapewnij swojej rodzinie spokój przy ulicy Lisek we Włocławku. Budujemy tam nowoczesne domy w otoczeniu zieleni z miastem na wyciągnięcie ręki. MTBS Włocławek oferuje domy od 126 do prawie 150 metrów kwadratowych z własnym ogrodem i garażem. Odbierasz dom wykończony pod klucz. Ogrzewanie podłogowe, fotowoltaika, energooszczędna pompa ciepła zapewnią niskie koszty eksploatacji. Szczegóły na stronie MTBS Włocławek. Zadzwoń do nas pod numerem 54 412 28 18 lub odwiedź nas osobiście przy ulicy Kazimierza Pułaskiego 6, lokal B2.
2: Po reklamie WPP na 101,4 FM.

po polsku.

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
2: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
1: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
2: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
2: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
2: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.
0: Po reklamie. Po polsku na 101,4 FM.

0: Karpaty!
1: No to już teraz mamy kolejny punkt na wakacyjnej mapie imprezy w regionie. 15 sierpnia Baruchowo zaprasza na piknik rodzinny.
2: I słowo rodzinne nie oznacza tutaj, że o 20 wszyscy grzecznie wracają do domu.
1: Wręcz przeciwnie, najpierw występy i atrakcje dla całych rodzin, a później zaczyna się część koncertowa.
2: Czyli dzieci mogą dostać dmuchańca, rodzice coś zjeść, a wieczorem wszyscy razem mogą ruszyć na scenę.
1: O tak, o 20 Filip Lato, o 21.30 D-Bomb, a między innymi jeszcze Patrycja Miłek.
2: A jeśli ktoś pod D-Bomb nadal będzie miał energię, to organizatorzy przygotowali jeszcze dyskotekę do 23.
1: No i tutaj już możemy sprawdzić, kto naprawdę przyszedł na rodzinny piknik, a kto tylko tak mówi.
2: Do tego wesołe miasteczko, dmuchańce, stoiska gastronomiczne i handlowe. Brzmi jak plan, przy którym wpadniemy tylko na godzinkę, raczej się nie uda.
1: No start o godzinie 16.30 na kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Baruchowie, a podczas imprezy będzie też zbiórka na leczenie Arturka, więc będzie okazja nie tylko dobrze się bawić, ale też będzie można pomóc.
3: Reklama. Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy twe auto zbada Radek. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780 175 870.
4: Stacja czynna od godziny 8 do 21.
3: Po reklamie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Rząd odwleka decyzję w sprawie obniżki cen paliw, powiemy czemu. Potem pomoc dla Kolumbii po trzęsieniu ziemi od Unii Europejskiej i prezydent USA, który przyznaje, że opuszczając Turcję zmienił samoloty. Marcin Krzemiński. Rząd odwleka podjęcie decyzji w sprawie ewentualnej obniżki cen paliw na stacjach benzynowych. Jak przekonuje rzecznik rządu Adam Szłapka, analizy w tej sprawie wciąż trwają, a odpowiedzialne za ewentualne działania ministerstwa zwracają uwagę na ostatnie spadki cen.
2: W ostatnim tygodniu ceny ropy spadły. I to spadły w taki sposób, że jest to widoczne na stacjach. W związku z tym cały czas trwają analizy Ministerstwa Energii, Ministerstwa Finansów. I te decyzje będą w najbliższym czasie podejmowane. Takich decyzji jeszcze nie ma.
1: O tym, że rząd może przywrócić rozwiązania obniżające ceny paliw na 2 ostatnie tygodnie wakacji, mówił pod koniec lipca premier Donald Tusk. Sanepid potwierdził salmonellę u 15 kuracjuszy ośrodka rehabilitacyjnego w Międzywodziu w Zachodniopomorskiem. Badania wykazały też rotawirusy. Od weekendu nowych chorych już nie przybywa. Objawy zatrucia wystąpiły u 53 ze 191 osób. Służby ustalają źródło zakażenia. Wsparcie w wysokości 2 milionów euro dla społeczności dotkniętych trzęsieniem ziemi w Kolumbii przekaże Unia Europejska. Ogłosiła to przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. W wyniku poniedziałkowego kataklizmu zginęło co najmniej 250 osób. Trwają poszukiwania zaginionych pod gruzami. Wiele rdzennych społeczności nadal pozbawionych jest dostaw energii elektrycznej i podstawowych usług. Donald Trump przyznał, że ze względów bezpieczeństwa zmienił samoloty opuszczające Turcję po lipcowym szczycie NATO w Ankarze. Chodziło o zagrożenie ze strony Iranu, z którym od ponad 5 miesięcy Amerykanie toczą wojnę. Tomasz Orchowski.
3: Trump miał wejść na pokład Air Force One, a potem potajemnie go opuścić ciężarówką z cateringiem. Został przetransportowany do wojskowego samolotu. Dostosowałem się do tego, czego chciało Secret Service i wojsko. Chcieli, żebym poleciał innym samolotem. Robię to, co mówią. Chyba istniało jakieś zagrożenie. Nie dopytywałem. Otrzymuję mnóstwo gruźb. Tłumaczył Trump, który w przeszłości mówił, że Irańczycy próbowali zabić go 2 razy, ale ja dopadłem go wcześniej, podkreślał po zabiciu najwyższego przywódcy Alego Chameneiego. BBC komentuje wizerunek Trumpa ukrywającego się w ciężarówce z jedzeniem przed rzekomym zagrożeniem ze strony Iranu. Nie jest najlepszy dla prezydenta, który wielokrotnie podkreślał swoją siłę.
1: NASA wykorzysta dzisiejsze zaćmienie Słońca do badań naszej dziennej gwiazdy. Za cieniem Księżyca podąży samolot badawczy WB-57 wyposażony w specjalistyczne kamery. Naukowcy będą obserwować koronę Słońca i badać m.in. mechanizmy jej nagrzewania oraz wiatr słoneczny. Zaćmienie częściowe będzie widoczne także w Polsce. Rozpocznie się w zależności od miejsca pomiędzy 19.10 a 19.20.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101.4 FM.
1: Od 18 do 24 stopni maksymalnie. Najwięcej słońca na południu i zachodzie. Więcej chmur w pozostałych regionach. Na północnym wschodzie możliwy słaby, przelotny deszcz.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Reklama.
5: Co robisz?
6: Przeglądam oferty firm zajmujących się montażem klimatyzacji.
5: Ale po co? Przecież jest Klimak. Oni zajmą się wszystkim. Montaż w domu, mieszkaniu czy firmie to dla nich nie problem. Działają szybko i profesjonalnie.
6: Serio? A co z serwisem?
5: Też robią. Naprawy, czyszczenie, odgrzybianie i uzupełnianie czynnika.
6: Brzmi dobrze.
5: I jeszcze lepiej. W tym sezonie Moskitiera gratis do klimatyzacji.
6: To mnie przekonałeś.
5: Zadzwoń 534 875 779. Klimak. W ofercie także rolety zewnętrzne, wewnętrzne, żaluzje, moskitiery, drzwi i bramy garażowe. Zadzwoń 534 875 779.
7: Masz dość bólu? Czas to zmienić. W przychodni rehabilitacyjnej Fizjoekspert we Włocławku skutecznie pomagamy w bólu pięt, łokci i kręgosłupa dzięki terapii falą uderzeniową. Nowocześnie, szybko, bezpiecznie i z realnymi efektami. Umów się na bezpłatną konsultację. Fizjoekspert, Włocławek, ulica 3 Maja 33, telefon 507 212 155. A teraz hit.
6: Wow!
7: Przy zakupie pakietu zabiegów i jeden zabieg gratis.
0: Po reklamie.
8: Jest po godzinie 10:00, za kilka minut na antenie przeniesiemy się prosto do Hali Mistrzów.
6: Szykują się tam pewne zmiany, o których warto wiedzieć, a przy okazji będziemy mieli też bardzo ważną informację dla mieszkańców Zazamcza.
8: Także zostańcie razem z nami, szczegóły już za chwilę.

0: No to w hali mistrz szykuje się zmiana, którą podczas meczu zobaczy i przede wszystkim usłyszy każdy kibic.
1: Będzie głośniej.
0: Ma być. Ultrasów w nowym sezonie już nie zobaczymy na trybunie D. Przenoszą się za kosz.
1: Czyli doping zmienia miejsce.
0: Tak jest. A od nowego sezonu kibice będą prowadzić doping z sektorów A2 i H2. Klub mówi, że chodzi o to, żeby łatwiej było poderwać do dopingu całą halę mistrzów.
1: Czyli koniec z szukaniem ultrasów po hali. Teraz będą dokładnie tam, gdzie wszyscy będą ich słyszeć.
0: Jeśli plan się powiedzie, to hala mistrzów może w nowym sezonie naprawdę dostać dodatkowego decybela.
2: Reklama.
3: Chcesz, aby twoje dziecko pokochało język angielski już od najmłodszych lat? Przejdź na bezpłatną lekcję pokazową i przekonaj się, dlaczego metoda Teddy Eddy cieszy się tak dużym zaufaniem rodziców i ogromną sympatią dzieci. To nauka poprzez zabawę, ruch, piosenki i angażujące aktywności, dzięki którym dzieci uczą się naturalnie, swobodnie i z radością. Chcesz zapisać swoje dziecko na lekcję pokazową? Skontaktuj się z nami 664-124-777 info@greenwich.pl. Liczba miejsc jest ograniczona. Nie zwlekaj i zarezerwuj miejsce już dziś. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku od 2 do 7 lat.

0: Reklama.
1: Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też. Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na ciebie. Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla każdego. Pilates, stretching, zdrowy kręgosłup i różnego rodzaju zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą? Ciężkie plecaki? Telefony? Dla nas to nic prostszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor, Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie.
0: Po reklamie.

0: No to dzisiaj wieczorem mamy całkiem fajny powód, żeby popatrzeć w niebo.
1: Okej, brzmi romantycznie.
0: No tym razem bardziej astronomicznie, no bo dzisiaj będzie zaćmienie Słońca.
1: Czyli Księżyc zrobi nam trochę cienia.
0: Dokładnie, tak i we Włocławku zacznie się około 19.14, najciekawiej natomiast będzie około 20.06.
1: Czyli akurat pora, kiedy większość ludzi będzie już po kolacji i będzie można wyjść przed dom.
0: No tylko dobrze wybrać miejsce, bo Słońce będzie już bardzo nisko, więc najlepiej z widokiem na zachód.
1: A jeśli ktoś będzie stał między blokami, to może się okazać, że zamiast zaćmienia zobaczy elewację.
0: No szkoda, bo u nas Księżyc zasłoni ponad 80% tarczy Słońca.
1: To dziś wieczorem patrzymy w górę, tylko pogoda musi jeszcze współpracować.
0: No i już mamy plan na wieczór, także kosmos za darmo, proszę bardzo.
2: Reklama.
3: Usługi krawieckie, szycie na miarę odzieży damskiej, ulica Łanowa 6/45, osiedle Kazimierza Wielkiego, telefon 602-523-347.
4: Nowość we Włocławku. Poznaj nowego Dongfenga Mage Hybrid. Nowoczesnego SUV-a o mocy aż 258 koni mechanicznych. Dynamiczny, oszczędny i wyposażony w najnowsze technologie. Przekonaj się, jak jeździ podczas jazdy próbnej. Zapraszamy do salonu Dongfeng Włocławek przy ulicy Toruńskiej 85. Zadzwoń 54 412 56 50. Dongfeng Mage Hybrid. Moc, nowoczesność i komfort. Cena już od 99 900 zł. Czekamy na Ciebie.
2: Po reklamie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Zaćmienie słońca i jego wpływ na energię. O tym za chwilę. Tymczasowy areszt po śmiertelnym wypadku na Lubelszczyźnie. Sprawdzimy też, jak naszym lekkoatletom idzie na Mistrzostwach Europy. Marcin Krzemiński. Polska energetyka gotowa na zaćmienie słońca. Zjawisko nie wpłynie na bezpieczeństwo dostaw prądu w naszym kraju, bo rozpocznie się wieczorem, kiedy fotowoltaika nie dostarcza już tak dużo mocy. Co innego w całym europejskim systemie, który w wielu krajach opiera się na OZE, mówi Maciej Wapiński z polskich sieci elektroenergetycznych.
2: W całej Europie może na krótko z systemu zniknąć prawie 10 gigawatów. No to jest moc, która jest jak najbardziej zauważalna, natomiast zaćmienie słońca jest takim zjawiskiem, o którym wiemy, możemy się do niego przygotować.
1: Operatorzy w Europie są w gotowości i deklarują zapewnienie stabilnego funkcjonowania systemu w czasie zaćmienia. Przypomnę, że po zaćmieniu w Polsce czeka nas noc spadających gwiazd. Perseidy będzie można obserwować m.in. przed Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Dwie osoby zginęły, a kilkanaście zostało rannych w wyniku ataku dronów na obiekty cywilne i przemysłowe w kraju krasnodarskim w europejskiej części Rosji, poinformowały lokalne władze. Resort obrony w Moskwie przekazał, że minionej nocy strącono ponad 500 ukraińskich bezzałogowców. Władze Ukrainy nie skomentowały dotychczas ostatnich nalotów na Rosję. Jest areszt dla 26-latka z gminy Mircze na Lubelszczyźnie, który w piątek miał spowodować śmiertelny wypadek. 46-latka wieczorem szła poboczem i prowadziła rower, zginęła na miejscu. Mężczyzna nie udzielił jej pomocy i uciekł z miejsca zdarzenia. Po trzech dniach sam zgłosił się na policję w Hrubieszowie i przyznał się do spowodowania wypadku. Grozi mu do 20 lat więzienia. Na 3 miesiące do aresztu trafił też 37-letni obywatel Ukrainy podejrzany o zaatakowanie w Lubsku w Lubuskiem nożem 46-letniego Polaka. Mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia. Znał pokrzywdzonego, motyw jego działania jest ustalany. Pokrzywdzony, który trafił do szpitala, według lekarzy miał sporo szczęścia, bo skończyło się na średnim uszczerbku na zdrowiu. Po 2 dniach rywalizacji w Mistrzostwach Europy w Birmingham polscy lekkoatleci mają na koncie 2 srebrne medale. Szansa na poprawę tego dorobku jeszcze dziś wieczorem. Błażej Kulesza.
3: O eliminacjach najlepiej zapomnieć, bo do finału ledwo z 11 rezultatem na 12 startujących zawodniczek awansowała nasza najbardziej utytułowana obecnie lekkoatletka.
4: Najgorsze moje eliminacje w mojej karierze sportowej.
3: Mówi Anita Włodarczyk.
4: Od razu sobie pomyślałam, że w Paryżu w eliminacjach weszłam z ostatnim wynikiem, a 2 dni później było całkiem inaczej, więc teraz trzeba patrzeć z optymizmem na finał.
3: Oprócz Włodarczyk w finale wystąpi też Aleksandra Śmiech. W walce o wysokie lokaty powinni się liczyć nasi płotkarze, na czele z Jakubem Szymańskim, chociaż on lepiej spisuje się w hali. W finale biegu na jedno okrążenie wystartuje Maksymilian Szwed. O podium jednak nie myśli.
5: Na pewno będę usatysfakcjonowany, jak uda mi się, powiedz, poniżej 45 sekund.
3: Polacy jak na razie mają 2 srebrne medale i zajmują 8 miejsce w klasyfikacji medalowej mistrzostw.
1: Prowadzą gospodarze, czyli Brytyjczycy.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: W południowej i zachodniej części kraju dzień ma być pogodny, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego, słabe, przelotne opady deszczu, możliwe na krańcach północno-wschodnich. Na termometrach od 18 stopni nad morzem i w rejonach podgórskich do 24 na zachodzie i południu.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Jest parę minut po godzinie 11, środa w pełni, połowa tygodnia za nami, a my nie zwalniamy tempa.
8: Przed nami kolejna porcja świetnej muzyki na dobre przedpołudnie w pracy, w samochodzie i w domu.

0: No to teraz wyobraźcie sobie, że ktoś mówi: dobra, robimy nową piosenkę, tylko no najpierw nauczymy się kujawskiej gwary.
1: To już nie jest zwykła sesja nagraniowa.
0: No zdecydowanie nie. W Ciechocinku rusza taki projekt, w którym mieszkańcy będą poznawać gwarę, dawne zwyczaje, tradycyjne instrumenty i tak zwany biały śpiew.
1: Czyli finalnie naprawdę powstanie z tego piosenka.
0: No tak, uczestnicy sami stworzą tekst, do tego dojdzie muzyka, rytm, śpiew, a wszystko zakończy się koncertem w październiku.
1: Czyli zaczynają od słów, które znają jeszcze nasze babcie, a kończą z własną pieśnią.
0: No i to mi się podoba, bo zamiast tylko opowiadać o kujawskiej tradycji, oni po prostu zrobią z tego coś nowego.
2: Reklama. Lubisz na ostro? To będzie na ostro. Pizzeria Pepperoni. Zapraszamy na pizzę w nowej jakości i doskonałym smaku. U nas również zestawy obiadowe oraz sałatki. Więcej na www.pizzeriapepperoni.eu. Przyjdź, zjedz u nas lub zamów przez telefon. Włocławek Michelin, ulica Kaletnicza 12, telefon 731 011 180 oraz Szpital Górny, ulica Lipowa 37, telefon 513 908 983. Pepperoni. Smak, który rozpala apetyt.
3: Budujesz dom, remontujesz dach? W M-Dach w Zalesiu koło Chodcza znajdziesz pełną ofertę materiałów dachowych i budowlanych. Stal, a na miejscu czekasz 50 tysięcy metrów kwadratowych blachy dostępnej od ręki. Potrzebujesz ogrodzenia panelowego z montażem? Też zrobione. A gdy przyjdzie czas na odpoczynek, wypożycz kampera i ruszaj w drogę. Zadzwoń 663 672 940. M-Dach. Z nami budujesz pewnie.
2: Po reklamie. WPP na 101,4 FM.

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
2: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
1: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
2: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
2: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
2: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.
3: Zapewnij swojej rodzinie spokój przy ulicy Lisek we Włocławku. Budujemy tam nowoczesne domy w otoczeniu zieleni z miastem na wyciągnięcie ręki. MTBS Włocławek oferuje domy od 126 do prawie 150 metrów kwadratowych z własnym ogrodem i garażem. Odbierasz dom wykończony pod klucz. Ogrzewanie podłogowe, fotowoltaika, energooszczędna pompa ciepła zapewnią niskie koszty eksploatacji. Szczegóły na stronie MTBS Włocławek. Zadzwoń do nas pod numerem 54 412 28 18 lub odwiedź nas osobiście przy ulicy Kazimierza Pułaskiego 6, lokal B2.
4: W sercu Włocławka powstaje miejsce jak z dziecięcej baśni. Muzyczny domowy klubik dziecięcy. Tu maluchy w wieku od 1 do 3 lat odkrywają świat jak mali bohaterowie w przestronnych salach, na zaczarowanym placu zabaw i w rytmie muzyki, która prowadzi je jak dobra wróżka. Żłobek powstaje dzięki dotacjom unijnym przy domowym przedszkolu na Cyganka 3. A Czesne? Ani grosza. Słuchajcie, rodzice, wy do pracy, dzieci do żłobka. Domowego klubiku dziecięcego przy domowym przedszkolu na ulicy Cyganka 3 we Włocławku.
0: Po reklamie. W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

0: No i znowu będzie trzeba pożegnać się z przejazdem przez most stalowy, przynajmniej no na jedną noc.
1: Znowu?
0: No tak, dzisiaj o godzinie 22 most zostanie całkowicie zamknięty.
1: A kiedy wrócimy na drugą stronę?
0: No o 6 rano w czwartek. Powód? Ekipy remontowe będą montować rusztowanie nad jezdnią.
1: Czyli kierowcy znów muszą szykować objazdy.
0: To już kolejne nocne zamknięcie podczas remontu przeprawy, także warto zapamiętać, dzisiaj godzina 22, most znika z mapy na 8 godzin.
2: Reklama. Chcesz wysmuklić sylwetkę i poczuć się świetnie na lato? Fizjoekspert we Włocławku czeka na Ciebie potrójna moc modelowania. Elektrostymulacja Bot Medical, drenaż limfatyczny i fala uderzeniowa. Efekt? Mniej centymetrów, jędrniejsza skóra, mniej celulitu. Umów się na bezpłatną prezentację zabiegów. Fizjoekspert, ulica 3 Maja 33, Włocławek. Telefon 507 212 155. Zapraszamy.
3: Po reklamie. Ogłoszenie płatne.
4: Sprzedam dwie działki budowlane, każda o powierzchni 1000 m2, położone w malowniczej miejscowości zaledwie 10 minut od Włocławka. Teren spokojny, otoczony zielenią, idealny pod budowę domu jednorodzinnego lub inwestycje. Dojazd drogą asfaltową w pobliżu, podstawowe udogodnienie. Telefon 517 046 885. 517 046 885.
3: To było ogłoszenie płatne. Po polsku na

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Już dziś zaćmienie słońca, przez co je oglądać? Lotnisko na sycylijskiej Katanii wciąż zamknięte, Etna nie odpuszcza. Rodzice uczniów ruszyli do sklepów, czas skompletować szkolną wyprawkę. Miriam Lipińska. Przed nami dziś dwa spektakularne zjawiska na niebie. Zaćmienie słońca, w Polsce widzialne częściowo, i noc Perseidów, inaczej noc spadających gwiazd. Słońce będzie zasłonięte tuż przed zachodem, więc do obserwacji zjawiska warto wybrać jak najwyżej położone miejsce i odpowiednio zabezpieczyć wzrok. Nie powinniśmy oglądać zaćmienia przez okulary przeciwsłoneczne, płyty kompaktowe czy klisze fotograficzne. Maski spawalnicze też odpadają.
2: Dobrym wyjściem są folie, badera.
3: I coś takiego można dostać w Polsce?
2: Można dostać, to nawet już późno, ale przez internet.
1: Mówi Agnieszka Włodarczyk z Planetarium EC1 w Łodzi. W grę wchodzą też okulary dostępne w specjalistycznych sklepach. W Polsce, w zależności od części kraju, zaćmienie rozpocznie się mniej więcej między 19.10 a 19.20. Księżyc zasłoni słońce maksymalnie w 88%. Trzeci dzień lotniczego paraliżu w Katanii na Sycylii. Na włoskiej wyspie utknęły 1000 turystów, w tym blisko 200 Polaków, którzy nie mogą wydostać się stamtąd z powodu aktywności Etny. Wulkan wciąż wyrzuca do atmosfery gęste obłoki pyłu. Dlatego spółka zarządzająca lotniskiem w Katanii przedłużyła wstrzymanie przylotów i odlotów w tym porcie do dziś do 18. Część lotów przeniesiono na inne lotniska na wyspie. Złota alga znów atakuje, ale na razie nie stwierdzono śnięcia ryb. Najnowsze badania potwierdzają, że toksycznych glonów jest coraz więcej w kanale Gliwickim, gdzie jak co roku latem pojawia się złota alga. Aktualnie ograniczany jest przepływ wody w kanale, by powstrzymać rozprzestrzenianie się algi i ochronić Odrę, mówi Linda Hoffman z Wód Polskich.
4: Wstrzymane zostały śluzowania na śluzach Łabędy oraz Dzierżno, więc mówimy tutaj o 6 i 5 sekcji kanału Gliwickiego.
1: Odra na razie nie jest zagrożona.
4: W tej chwili nic na to nie wskazuje. Obserwujemy również wyniki badań, które są prowadzone, które dostajemy do służbowego wykorzystania.
1: Wody Polskie prowadzą w kanale Gliwickim i na Odrze ciągły monitoring. Cały czas pobierane są też próbki wody. Na razie nie ma decyzji o zastosowaniu nadtlenku wodoru, który w ubiegłych latach skutecznie ograniczał rozwój złotej algi. Połowa sierpnia to dla niektórych pełnia lata, ale dla rodziców czas na kompletowanie szkolnej wyprawki. Plecaki, zeszyty, piórniki, przybory plastyczne, buty na zmianę. Lista z roku na rok jest coraz dłuższa, mówią reporterowi Marcinowi Starcowi dzieci i rodzice, których spotkał w sklepach w centrum Rzeszowa.
5: To jest akurat fajne, to jest chyba najlepsze przed tym pójściem do szkoły.
6: Oprócz tego wszystko już gotowe, czy jeszcze trzeba coś dokupić?
7: Jeszcze nam zostały niektóre rzeczy, typu podręczniki na przykład dla starszej książki, dla starszej córki, co jest w czwartej liceum, więc też jeszcze nas będą wydatki czekać. To pewnie jakieś jeszcze 700 zł.
1: Do tego dochodzą książki. W podstawówkach dzieci dostają je za darmo, ale starsi muszą kupić sami.
8: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Pochmurno z przelotnym deszczem, dziś tylko na krańcach północno-wschodnich, w pozostałych regionach przeważnie słonecznie, a na termometrach maksymalnie od 21 stopni na Podlasiu, przez 22 na Pomorzu i Lubelszczyźnie, 23 w Wielkopolsce i na Śląsku, do 24 na Mazowszu.
8: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Reklama.
9: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664-124-777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.
0: Po reklamie.
10: Środek tygodnia, środa po 12:00 to już bliżej niż dalej do weekendu, moi drodzy. Dlatego dziś będziemy wspominać o tym, co ciekawego dzieje się w weekend w naszym regionie i we Włocławku, i w okolicach. Do Ciechocinka na przykład zajrzymy. Będziemy też mówić o kolejnych utrudnieniach dla kierowców poruszających się po stolicy Kujaw, a to wszystko w otoczeniu największych wakacyjnych hitów. Filip Waćkowski, kłaniam się nisko, witajcie, cześć.
0: popołudnie po polsku na 101,4 FM.

0: Zajrzyjmy tak na moment do kalendarza. Dziś to powinno być święto narodowe. Poważnie. Dlaczego? W 1963 roku właśnie 12 sierpnia urodził się Robert Makłowicz. No powinno być ustawowo wolno od pracy, nie oszukujmy się, nie? Panie Robercie, wszystkiego najlepszego albo też wszystkiego pysznego. Wracamy do grania.
1: Reklama. Szukasz sprawdzonego partnera w sprzedaży, kupnie lub wynajmie nieruchomości?
2: Północ Włocławek. Polski kapitał, 26 lat doświadczenia na rynku, profesjonaliści w nieruchomościach. Jako jedyni przygotujemy wirtualny spacer, dzięki któremu kupujący zobaczą Twoją nieruchomość bez wychodzenia z domu.
1: Zapraszamy do oddziału we Włocławku, ulica Witosa 2, drugie piętro. Więcej informacji na stronie internetowej.
2: Północ Włocławek. Zaufaj doświadczeniu. Pewny kierunek w nieruchomościach.
3: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Co robisz?
2: Przeglądam oferty firm zajmujących się montażem klimatyzacji.
1: Ale po co? Przecież jest Klimak. Oni zajmą się wszystkim. Montaż w domu, mieszkaniu czy firmie to dla nich nie problem. Działają szybko i profesjonalnie.
2: Serio? A co z serwisem?
1: Też robią. Naprawy, czyszczenie, odgrzybianie i uzupełnianie czynnika.
2: Brzmi dobrze.
1: I jeszcze lepiej. W tym sezonie Moskitiera gratis do klimatyzacji.
2: To mnie przekonałeś.
1: Zadzwoń 534 875 779. Klimak. W ofercie także rolety zewnętrzne, wewnętrzne, żaluzje, moskitiery, drzwi i bramy garażowe. Zadzwoń 534 875 779.
0: Po reklamie. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
3: Zajęcia gimnastyczne dla seniorów. Oraz czy według włocławian brakuje czegoś w naszym mieście? Patryk Jaromierski, Puls Włocławka, zapraszam. Włocławscy seniorzy stawiają na aktywność. W budżecie obywatelskim 2025 znalazła się propozycja organizacji ćwiczeń dla mieszkańców 60+. Spotkała się z aprobatą głosujących, a miasto sfinansowało zajęcia gimnastyczne poprawiające kondycję seniorów. Obecnie zajęcia odbywają się w dwóch szkołach, mówi Maria Szczap, pomysłodawczyni projektu.
4: Będą też zajęcia terenowe, które zaczynają się już od jutra. Jest to rajd rowerowy do Wieńca. Chętnych zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału. Każdy może wziąć udział, niezależnie od tego, czy przychodził na zajęcia gimnastyczne, czy nie, bo jest to dostępne dla wszystkich seniorów powyżej 60 roku życia. Również są przewidziane jeszcze zajęcia z kijkami. Od września rozpoczną się również zajęcia w trzech szkołach, w szkole numer 2, w szkole numer 22 i w szkole numer 19. Ze względu na to, że teraz są wakacje, zajęcia są jakby wstrzymane.
3: Pomysłodawczyni projektu również uczęszczała na zajęcia. Odpowiednia kondycja jest ważna w każdym wieku. Wspólne ćwiczenia prowadzone pod okiem doświadczonego trenera przynoszą seniorom ogromne korzyści zdrowotne. Poprawiają sprawność i równowagę, co chroni przed upadkami, wzmacniają serce i kości, a także wspierają zdrowie psychiczne oraz pamięć. To także okazja do nawiązania nowych znajomości. Mówi Zofia, uczestniczka ćwiczeń.
5: Dowiedziałam się od koleżanki przypadkowo w autobusie i zaczęłam przychodzić i jestem zadowolona bardzo, bo tu właśnie te ćwiczenia to dużo bardzo dają właśnie dla ruchu, dla sprawności przede wszystkim i jest super atmosfera, super ludzie. Naprawdę super.
6: Właśnie, pełna sala. Jest to też okazja do nawiązania nowych znajomości.
5: Przede wszystkim właśnie można też sobie właśnie znajomości wymienić się telefonami i się potem razem spotykać.
3: Regularny trening realizowany w grupie jest ważny z powodów społecznych. Zmniejsza poczucie izolacji i poprawia kondycję psychiczną seniorów. Zapytaliśmy mieszkańców, czego brakuje im we Włocławku. Choć ogólna ocena miasta jest dobra, wskazywali też obszary wymagające poprawy. Mówią mieszkańcy.
7: Czego mi może brakować? Trudno powiedzieć tak na szybko. Tu jest komplet. Proszę wyjechać na Górny Śląsk, tam im brakuje.
8: Brakuje pani najbardziej we Włocławku?
9: Trudno mi na tą chwilę cokolwiek powiedzieć. No coś tam się dzieje, jest coraz lepiej, ale potrzeby pewnie jeszcze większe są. Najbardziej chyba przeszkadza rozkopane miasto.
8: A co według pani powinniśmy zrobić, aby młodzi ludzie nie wyjeżdżali z Włocławka?
9: Przede wszystkim miejsca pracy.
10: W Włocławku w tej chwili chyba morza.
11: Trzeciego basenu, który mógłby być oczywiście krytego, który mógłby być na osiedlu Południe, dlatego że jest dużo chętnych i dużo ludzi korzysta. Jest przecudowny ten międzyosiedlowy. Chciałabym, żeby było bardziej czyste, żeby te ścieżki rowerowe były czyszczone. A ogólnie to bardzo dobrze się tu żyje. Jest fajnie.
12: W Włocławku chyba mam wszystko, co potrzebuję. Właśnie. Jest moje rodzinne miasto i wszystko dobrze jest.
13: No znaczy ja na przykład mieszkam na Ostrowskiej, więc ja takich ławeczek, żeby dla tych seniorów, żeby mieli sobie gdzieś usiąść, bo naprawdę my nie mamy tak pod blokiem, żeby coś to by się przydało, bo nie ma jak gdzieś wyjść, usiąść sobie tak.
14: Najbardziej mi brakuje przeprawy przez Wisłę, bo mieszkam za Wisłą. Remont trwa już bardzo długo i bardzo się ślimaczy.
15: Tych ścieżek rowerowych, ale widzę, że się robi.
3: Ogólne zadowolenie z życia w mieście jest wysokie. Włocławianie uważają, że miasto jest atrakcyjne na tle innych o podobnej wielkości.
0: Słuchacie Pulsu Włocławka.

0: dzisiaj w naszym regionie będziemy mogli podziwiać zaćmienie słońca. Częściowe zaćmienie słońca w okolicach zachodu. No i to widowisko, które nie zdarza się często. Więc obserwujmy, zwłaszcza, że pogoda i niebo ma być przejrzyste. Chmury nie będą nam przeszkadzać. Obserwujmy, tylko pamiętajmy o specjalnych szkłach i bezpieczeństwie, bo inaczej w naszych oczach zaćmienie może zostać na dłużej.
1: Reklama. Usługi krawieckie, szycie na miarę odzieży damskiej, ulica Łanowa 6/45, osiedle Kazimierza Wielkiego, telefon 602-523-347.
2: Nowość we Włocławku. Poznaj nowego Dongfenga Mage Hybrid. Nowoczesnego SUV-a o mocy aż 258 koni mechanicznych. Dynamiczny, oszczędny i wyposażony w najnowsze technologie. Przekonaj się, jak jeździ podczas jazdy próbnej. Zapraszamy do salonu Dongfeng Włocławek przy ulicy Toruńskiej 85. Zadzwoń 54 412 56 50. Dongfeng Mage Hybrid. Moc, nowoczesność i komfort. Cena już od 99 900 zł. Czekamy na Ciebie.
1: Po reklamie. Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Zmarł 7-letni chłopiec, który tonął w łódzkim akwaparku. Wiadomo, gdzie może być były wiceminister Marcin Romanowski. Pod Hale celem Polaków w ten weekend szykują się tłumy i korki na drogach dojazdowych. Miriam Lipińska. Zmarł 7-latek, który pod koniec lipca topił się w akwaparku Fala w Łodzi. Przez 2 tygodnie o życie dziecka walczyli lekarze z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki.
2: Po 2 tygodniach walki o jego życie lekarze niestety stwierdzili śmierć mózgu pacjenta.
1: Mówi Adam Czerwiński z łódzkiego szpitala. Rodzice chłopca zdecydowali o pośmiertnym oddaniu jego organów, by ratować życie innych ludzi. Tymczasem śledztwo w sprawie wypadku w akwaparku prowadzi prokuratura. Zdaniem śledczych w momencie tragedii co najmniej 2 ratowników było w miejscach, z których można było dostrzec tonącego chłopca. Na razie nikt jeszcze nie usłyszał zarzutów. Są nowe informacje o tym, gdzie jest obecnie ukrywający się przed polskim wymiarem sprawiedliwości były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski. Jak przekazała rzeczniczka Warszawskiego Sądu Okręgowego, do sądu trafił wniosek podpisany przez polityka o wydanie mu listu żelaznego. Pismo nadano z Tyraspola, czyli stolicy prorosyjskiego Naddniestrza, zbuntowanego regionu Mołdawii. Romanowski jest obok Zbigniewa Ziobry jednym z głównych bohaterów afery w Funduszu Sprawiedliwości. By uniknąć aresztowania, ukrywa się za granicą. I jeszcze jedna informacja z prokuratury o umorzeniu śledztwa w sprawie bezpłatnego korzystania z apartamentów Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Postępowanie dotyczyło przekroczenia uprawnień m.in. przez ówczesnego dyrektora placówki, a obecnie prezydenta Karola Nawrockiego. Minister cyfryzacji interweniuje u Ilona Maska w sprawie zmian dla polskich klientów Starlink. Chrome to usługa satelitarnego internetu firmy SpaceX. Zmiany, które wejdą w życie od poniedziałku, wprowadzają podziały na regionalne strefy geograficzne. Korzystanie z internetu w tych krajach będzie kosztowało tyle samo, co we własnym kraju. Do wspólnego regionu europejskiego SpaceX zaliczyło ponad 30 państw, m.in. Czechy, Słowację, Niemcy czy Rumunię, ale nie Polskę. Więc posiadacze kont zarejestrowanych w naszym kraju, jadąc na przykład do Czech, zapłacą więcej. Dlatego minister Krzysztof Gawkowski zwrócił się do SpaceX o pilne przywrócenie równych zasad dla polskich klientów firmy. Jak stwierdził, polscy obywatele nie mogą być traktowani gorzej tylko dlatego, że globalna korporacja tak zdecydowała. Podhale szykuje się na weekendowy najazd turystów. Frekwencja ma być naprawdę wysoka, ale największym problemem może być nie znalezienie noclegu, a dotarcie na miejsce. 15 sierpnia to od lat kulminacja wakacyjnego sezonu pod Tatrami. Jak mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej, pod względem liczby turystów ten weekend potrafi przebić nawet Sylwestra.
3: Faktycznie uruchomienie w okresie letnim obiektów, które nie są w stanie przyjmować gości zimą, mniej ogrzewanych, mniej docieplonych, ale także sezonowych domków, powoduje, że faktycznie w tym okresie mamy absolutnie najwięcej gości na Podhalu.
1: Największy ścisk będzie jednak na drogach. Mimo że Zakopianka po przebudowie działa sprawniej, ostatnie kilometry przed Zakopanem wciąż są wąskim gardłem. Tłumy będą rekordowe, ale ceny, co pocieszające, nie idą w ich ślady.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: W większości regionów dziś słonecznie, tylko na północnym wschodzie przelotnie popada deszcz i tam najwięcej chmur. A na termometrach maksymalnie od 21 stopni na Podlasiu, przez 22 na Pomorzu i Lubelszczyźnie, 23 w Wielkopolsce i na Śląsku, do 24 na Mazowszu.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Reklama.
5: Masz dość bólu? Czas to zmienić. W przychodni rehabilitacyjnej Fizjoekspert we Włocławku skutecznie pomagamy w bólu pięt, łokci i kręgosłupa dzięki terapii falą uderzeniową. Nowocześnie, szybko, bezpiecznie i z realnymi efektami. Umów się na bezpłatną konsultację. Fizjoekspert, Włocławek, ulica 3 Maja 33, telefon 507 212 155. A teraz hit.
6: Wow!
5: Przy zakupie pakietu zabiegów jeden zabieg gratis.
0: Po reklamie.
7: Trwają wakacje, więc co sobotę odbywają się spacerki z przewodnikiem po Włocławku. No i w najbliższą sobotę będzie można poznać historie, anegdoty i budynki z czasów PRL-u. Jak bawił się Włocławek w czasach PRL-u? Gdzie robiono zakupy? tego wszystkiego dowiecie się właśnie podczas kolejnego spaceru z przewodnikiem 15 sierpnia, początek o godzinie 10 przy informacji turystycznej, czyli przy dworcu PKP. Udział jest bezpłatny i nie trzeba się wcześniej zapisywać.

0: Zerknijmy do świata piłki nożnej i show biznesu. Cristiano Ronaldo wstawił zdjęcie, na którym widać jego dłoń, kobiecą dłoń, no i obrączki. Czyli Cristiano już jest po ślubie, krótko mówiąc. Duża tajemnica na przykład, jeśli chodzi o wesele. Nie wiadomo, kto wystąpił, kto był gościem. Wiadomo, pytanie jest jedno. Przyoszczędził, był z Knerą, czy jednak z Kolima wynajął?
1: Reklama. Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy twe auto zbada Radek. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780 175 870.
2: Stacja czynna od godziny 8 do 21.
3: Chcesz, aby twoje dziecko pokochało język angielski już od najmłodszych lat? Przejdź na bezpłatną lekcję pokazową i przekonaj się, dlaczego metoda Teddy Eddy cieszy się tak dużym zaufaniem rodziców i ogromną sympatią dzieci. To nauka poprzez zabawę, ruch, piosenki i angażujące aktywności, dzięki którym dzieci uczą się naturalnie, swobodnie i z radością. Chcesz zapisać swoje dziecko na lekcję pokazową? Skontaktuj się z nami 664-124-777 info@greenwich.pl. Liczba miejsc jest ograniczona, nie zwlekaj i zarezerwuj miejsce już dziś. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku od 2 do 7 lat.
1: Po reklamie.

Jest 93 rok. Nie mam dla siebie żadnych słów, palę mokre Monte Carlo pod kolejny mijany blok. Słowa się skończyły 2 godziny temu, się były rozpadły i zbierać ich nijak. Wsuwam płucą nikotynę zamiast tlenu, przez 23 lata będę ten wieczór omijał. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się. W windzie pachnie

0: ostatni dzień sierpnia rozstawia się. A w windzie pachnie mokrym psem. Na pewno były dżinsy i koszulka w paski, tam gdzie dzisiaj świątynia opatrzności. Pola przed burzową przechodziły w chaszcze, ciepłe piwo z puszek, warszawskie poboczności. Za prawdę, za straszną prawdę powiadam wam, da się od słów chudnąć. Jest taka dieta, co idzie w znikanie, nie ma chłopaka, jakby magik podniósł czarne płótno. No a potem się już idzie prawie bez ciała i prawie bez celu. Ktoś coś woła ze szkolnego boiska, ale słowa nie działają, rozpieprzenie się systemu. Z jakiegoś okna leci Fuji la la, widać, że płynie ostatni letni balet. Zniknięty wieczór, zniknięte słowa, zniknięty facet.
1: Idę przez osiedle jak przez tren.

dzień sierpnia roztapia się.

Pamiętam koraliki, z jakiegoś powodu wszyscy je nosili. Pamiętam niebo, jak się nie zawala, burza jeszcze czeka, nie wyczuwa chwili. Myli się dzieciak, który ma się za faceta. Znika na to zawsze, którego wyśmiać i dziś się nie da. Myli się i teraz, dziś byli ze 3 lata później. Tamten idzie po asfalcie, wyekwipowany w próżnię, a tamta siedzi, trzyma na udach dłonie, paski na koszulce, jak kontrolny obraz. Koniec programu, klatki, podwórka, pelargonie w oknach. Idę przez osiedle jak przez trend,

przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia rozstawia się.

smurze w Karpaczu czekają na niego dzieci. I kiedy opuszcza statek, żeby się znowu oddać złu, każda z 27

0: Niby polscy politycy mają obecnie urlopy, wakacje, nie powinno dziać się zbyt dużo, ale oczywiście jest trochę inaczej, no i pojawiają się różne afery, aferki. Co do tej najgłośniejszej ostatnich dni, no ja słyszałem, że po ostatniej powodzi to trzeba robić wały, ale myślałem, że przeciwpowodziowe.
1: Reklama. Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też. Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na ciebie. Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla każdego. Pilates, stretching, zdrowy kręgosłup i różnego rodzaju zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą? Ciężkie plecaki? Telefony? Dla nas to nic prostszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor. Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie.
2: Lubisz na ostro? To będzie na ostro. Pizzeria Pepperoni. Zapraszamy na pizzę w nowej jakości i doskonałym smaku. U nas również zestawy obiadowe oraz sałatki. Więcej na www.pizzeriapepperoni.eu. Przyjdź, zjedz u nas lub zamów przez telefon. Włocławek Michelin. Ulica Kaletnicza 12. Telefon 731-011-180. Oraz Szpital Górny, ulica Lipowa 37, telefon 513-908-983. Pepperoni, smak, który rozpala apetyt.
1: Po reklamie, popołudnie, po polsku, na 101,4 FM.

0: Tak spoglądam sobie do kalendarza. 12 dzień sierpnia to jest, uwaga, dzień pracoholizmu. No i brzmi niby pozytywnie, a tak naprawdę jest bardzo negatywne dla naszego organizmu. I to jest uzależnienie jak każde inne. Czyli widzicie, no, dobrze czasem robimy, że do pracy nie podchodzimy jakoś z wielką radością. To nie jest tak, że trochę się lenimy albo nie lubimy roboty. No nie. My po prostu jesteśmy odpowiedzialni i ostrożni, żeby się nie uzależnić.
1: Reklama. Budujesz dom, remontujesz dach? W M-Dach w Zalesiu koło Chotcza znajdziesz pełną ofertę materiałów dachowych i budowlanych. Stal, a na miejscu czekasz 50 tysięcy metrów kwadratowych blachy dostępnej od ręki. Potrzebujesz ogrodzenia panelowego z montażem? Też zrobione. A gdy przyjdzie czas na odpoczynek, wypożycz kampera i ruszaj w drogę. Zadzwoń 663 672 940. M-Dach. Z nami budujesz pewnie.
2: Co robisz?
3: Przeglądam oferty firm zajmujących się montażem klimatyzacji.
2: Ale po co? Przecież jest Klimak. Oni zajmą się wszystkim. Montaż w domu, mieszkaniu czy firmie to dla nich nie problem. Działają szybko i profesjonalnie.
3: Serio? A co z serwisem?
2: Też robią. Naprawy, czyszczenie, odgrzybianie i uzupełnianie czynnika.
3: Brzmi dobrze.
2: I jeszcze lepiej. W tym sezonie Moskitiera gratis do klimatyzacji.
3: To mnie przekonałeś.
2: Zadzwoń 534 875 779. Klimak. W ofercie także rolety zewnętrzne, wewnętrzne, żaluzje, moskitiery, drzwi i bramy garażowe. Zadzwoń 534 875 779.
4: Po reklamie. W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM. Słyszę.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: ORP Wicher ochrzczony i zwodowany w gdyńskiej stoczni. Komentarze po informacjach o tym, gdzie jest Marcin Romanowski i pilotaż krótszej trasy do Morskiego Oka dla konnych przewozów. Miriam Lipińska, pierwszy z trzech okrętów z programu Miecznik ochrzczony i zwodowany. W Stoczni Wojennej w Gdyni odbyły się uroczystości z udziałem przedstawicieli najwyższych władz państwowych. ORP Wicher jest zapowiedzią naszej siły na Bałtyku, mówili zgodnie premier Donald Tusk i prezydent Karol Nawrocki.
2: Stoimy dzisiaj przy pierwszej z trzech wielozadaniowych fregat, która jest w istocie uniwersalną platformą bojową. Ma ogromne możliwości w odniesieniu do obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, najnowocześniejsze technologie radiolokacyjne.
3: Wicher, burza, huragan to są czytelne, budujące nadzieję i poczucie bezpieczeństwa znaki naszej siły i spokoju na Morzu Bałtyckim.
1: Wszystkie trzy okręty z programu Miecznik powinny być gotowe do końca 2031 roku. Komentarze po nowych doniesieniach o miejscu pobytu Marcina Romanowskiego, byłego wiceministra sprawiedliwości, ukrywającego się za granicą przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Jak podał sąd okręgowy, Romanowski wysłał wniosek o wydanie mu listu żelaznego z prorosyjskiego Naddniestrza. Wcześniej ukrywał się na Węgrzech, gdzie dostał azyl polityczny. Tak komentuje to wiceszef MON Cezary Tomczyk.
4: Okazuje się, że mamy nowy standard ucieczki do Naddniestrza, który jest w pewnym stopniu kontrolowany przez Rosję. No ja szczerze mówiąc, wydaje mi się, że ten komentarz napisał się właśnie sam.
1: Działania Romanowskiego rozumie Rafał Bochenek z PiSu.
5: Ja nie mam żadnej informacji na temat tego, gdzie przebywa pan Marcin Romanowski, natomiast z całą pewnością pan Marcin Romanowski nie ma co liczyć na uczciwy, bezstronny proces tutaj w Polsce, z uwagi na to, co się dzisiaj dzieje w wymiarze sprawiedliwości. Dlatego nie dziwię mu się, że jest poza granicami naszego kraju.
1: Marcin Romanowski jest podejrzanym w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Warszawski Sąd Okręgowy wydał za nim europejski nakaz aresztowania. Trasa do Morskiego Oka dla przewozów konnych będzie krótsza. Pilotaż rusza 1 września, czyli już po wakacyjnym szczycie. Wozy z Palenicy Białczańskiej będą kończyć kurs przy wodogrzmotach Mickiewicza, pokonując 3 km zamiast 7 km. Dalej, po bardziej stromej części trasy, turyści pojadą już busami elektrycznymi.
6: Dzisiaj kursują 4 busy. Będzie ich więcej, bo docelowo to porozumienie wiązało się ze skróceniem trasy pracy koni.
1: Mówi ministra klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska. Dziś Światowy Dzień Pracoholizmu. Praca ponad siły niszczy zdrowie psychiczne i fizyczne, mówi Katarzyna Podkowska-Kurpas, psychiatra z Centrum Zdrowia Psychicznego w Chorzowie.
7: Jest bardzo dużo osób, które doświadczają kryzysów psychicznych w związku z pracoholizmem, bo on powoduje dużo konsekwencji negatywnych dla naszego zdrowia i fizycznego, i psychicznego, więc mówimy jak najbardziej o wypaleniu zawodowym, o różnych chorobach układu sercowo-naczyniowego, udarach na przykład w młodym wieku czy zawałach.
1: Pracoholizm wiąże się z lękiem, obsesyjną potrzebą kontroli i niską efektywnością, bo nieustannie myśląc o pracy, nie jesteśmy w stanie odpoczywać.
8: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Mamy kolejny dzień z umiarkowanymi temperaturami. Dziś od 21 stopni na Podlasiu, przez 22 na Pomorzu i Lubelszczyźnie, 23 w Wielkopolsce i na Śląsku, do 24 na Mazowszu. W większości regionów słonecznie, tylko na północnym wschodzie więcej chmur i przelotny deszcz.
8: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Reklama.
9: Usługi krawieckie, szycie na miarę odzieży damskiej, ulica Łanowa 6/45, osiedle Kazimierza Wielkiego, telefon 602 523 347.
10: Zapewnij swojej rodzinie spokój przy ulicy Lisek we Włocławku. Budujemy tam nowoczesne domy w otoczeniu zieleni z miastem na wyciągnięcie ręki. MTBS Włocławek oferuje domy od 126 do prawie 150 metrów kwadratowych z własnym ogrodem i garażem. Odbierasz dom wykończony pod klucz. Ogrzewanie podłogowe, fotowoltaika, energooszczędna pompa ciepła zapewnią niskie koszty eksploatacji. Szczegóły na stronie MTBS Włocławek. Zadzwoń do nas pod numerem 54 412 28 18 lub odwiedź nas osobiście przy ulicy Kazimierza Pułaskiego 6, lokal B2.
0: Po reklamie.
11: Co ciekawego dzieje się w naszym regionie w najbliższych dniach, a na przykład w Ciechocinku Święto Soli. No i na terenie przy Muzeum Soli, czyli przy ulicy Solnej, a także w parku i w wielu innych lokalizacjach miasta będzie świętowane. Będzie chociażby pokaz ważenia soli na żywo. To już w piątek od 14 do 16, ale podobne pokazy odbywać się będą też w sobotę. Święto Soli w Ciechocinku w najbliższy piątek i sobotę.
0: Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Ile mamy wolnego czasu? I mężczyźni, i kobiety, no ogólnie my Polacy, przeprowadzono takie badania i okazuje się, że mężczyźni takiego czasu dla siebie mają w tygodniu więcej niż kobiety. Panowie 24 godziny, a panie tylko 18 w tygodniu. No i zobaczcie, niby czas wolny, ale zawsze biegnie podejrzanie szybko. Co robimy w tym czasie wolnym? O tym sobie porozmawiamy za moment.
1: Reklama.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP Room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.
4: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664-124-777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.
1: Po reklamie. Ogłoszenie płatne.
5: Sprzedam dwie działki budowlane, każda o powierzchni 1000 m2, położone w malowniczej miejscowości zaledwie 10 minut od Wrocławka. Teren spokojny, otoczony zielenią, idealny pod budowę domu jednorodzinnego lub inwestycje. Dojazd drogą asfaltową, w pobliżu podstawowe udogodnienie. Telefon 517 046 885. 517 046 885.
1: To było ogłoszenie płatne.

dywanie. Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz

0: Reklama.
1: Szukasz sprawdzonego partnera w sprzedaży, kupnie lub wynajmie nieruchomości?
2: Północ Włocławek. Polski kapitał, 26 lat doświadczenia na rynku, profesjonaliści w nieruchomościach. Jako jedyni przygotujemy wirtualny spacer, dzięki któremu kupujący zobaczą Twoją nieruchomość bez wychodzenia z domu.
1: Zapraszamy do oddziału we Włocławku, ulica Witosa 2, drugie piętro. Więcej informacji na stronie internetowej.
2: Północ Włocławek. Zaufaj doświadczeniu. Pewny kierunek w nieruchomościach.
0: Po reklamie.

swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram

0: Wracam do tego, o czym mówiłem przed chwilą. Polacy nie mają zbyt dużo czasu wolnego. 24 godziny panowie, 18 godzin panie. To jest średnia w tygodniu takiego czasu dla siebie. No i co robimy w tym czasie? Blisko 30% Polaków deklaruje, że czyta książki. Ciekawe, czy czyta, czy deklaruje. Na kolejnych miejscach jest oglądanie telewizji, czy uprawianie sportu, albo na przykład pracę w ogrodzie. Natomiast dość rzadko ten czas wolny chcemy spędzać z rodziną. To deklaruje tylko 10% pytanych. No bo tak, czas na odpoczynek, no to albo z rodziną, albo odpoczynek, nie?
1: Reklama.
2: Nowość we Włocławku. Poznaj nowego Dongfenga Mage Hybrid. Nowoczesnego SUV-a o mocy aż 258 koni mechanicznych. Dynamiczny, oszczędny i wyposażony w najnowsze technologie. Przekonaj się, jak jeździ podczas jazdy próbnej. Zapraszamy do salonu Dongfeng Włocławek przy ulicy Toruńskiej 85. Zadzwoń 54 412 56 50. Dongfeng Mage Hybrid. Moc, nowoczesność i komfort. Cena już od 99 900 zł. Czekamy na Ciebie.
1: Po reklamie. Po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Prokuratura zmienia kierunek śledztwa w sprawie wypadku w akwaparku. Naczelna Izba Lekarska krytykuje rządowe plany zmian w ochronie zdrowia. Podpowiemy też, skąd najlepiej obserwować wieczorne zaćmienie słońca. Miriam Lipińska. Prokuratorskie śledztwo po wypadku 7-latka w łódzkim akwaparku Fala będzie prowadzone pod innym kątem. Ma dotyczyć nieumyślnego spowodowania śmierci, a nie jedynie sprowadzenia niebezpieczeństwa, zagrożenia dla życia i zdrowia. To po tym, jak po 2 tygodniach walki o życie dziecko zmarło w szpitalu, mówi prokurator Emilia Michałowska-Marchewa z łódzkiej prokuratury okręgowej.
2: Zaplanowane jest przeprowadzenie sekcji zwłok dziecka, przeprowadzenie eksperymentu procesowego na terenie basenu oraz powołanie biegłego z zakresu ratownictwa, który oceni zachowanie opiekunów i ratowników na terenie basenu.
1: Zdaniem śledczych w momencie tragedii w akwaparku co najmniej 2 ratowników było w miejscach, z których można było dostrzec tonące dziecko. Na razie nikt nie usłyszał zarzutów. Państwowa Inspekcja Pracy ruszyła z kontrolami umów cywilnoprawnych w firmach i są już tego pierwsze efekty. Obowiązujące od miesiąca przepisy dają inspektorom możliwość zamiany umów zlecenia o dzieło i B2B w etaty. Tam, gdzie inspektor uzna, że powinna być zawarta umowa o pracę. Przez pierwszy miesiąc działania nowych przepisów do PIP wpłynęło blisko 600 wniosków o kontrolę od pracowników, mówi wiceminister pracy Sebastian Gajewski.
3: Mamy informacje o pierwszych wynikach. Zostało wydanych ponad 70 poleceń przekształcenia umowy cywilnoprawnej w umowę o pracę.
1: Przepisy dają jednak możliwość odwołania się od decyzji inspekcji do sądu i to sąd w takiej sytuacji podejmie ostateczną decyzję. Naczelna Izba Lekarska sprzeciwia się zmianom zapowiadanym przez Ministerstwo Zdrowia, czyli limitom za i czasu pracy medyków. Zdaniem prezesa NIL-u Łukasza Jankowskiego przez wymóg pracy w placówkach na co najmniej pół etatu w szpitalach będzie brakowało lekarzy specjalistów.
4: Groźny jest zapis, który zmusi lekarza do pracy w wymiarze minimum pół etatu w danym miejscu pracy, bo sprawi, że lekarze przestaną wykonywać zabiegi poza miejscem pracy podstawowym.
1: Lekarze krytykują też limity płacowe. Na razie w życie weszła ustawa pozwalająca rządowym agencjom na wgląd w wynagrodzenia medyków. Dziś wieczorem i w nocy warto spojrzeć w niebo. Tuż przed zachodem słońce się zaćmi. W Polsce to zjawisko będzie częściowe. Żeby je zobaczyć, trzeba wybrać dobre miejsce, mówi Agnieszka Włodarczyk z planetarium EC1 w Łodzi.
5: Warunki do obserwacji najlepsze będą mieli ci, którzy mają taką możliwość, żeby z góry, z wysokich pięter obserwować to zjawisko, bo słońce będzie po prostu bardzo nisko nad horyzontem.
1: W Polsce, w zależności od części kraju, zaćmienie rozpocznie się między 19.10 a 19.20. Z kolei w nocy czeka nas tak zwana noc spadających gwiazd. Dobre wieści przed zbliżającym się weekendem. Na żadnym z nadmorskich kąpielisk na Pomorzu i Pomorzu Zachodnim nie ma zakazu wchodzenia do wody. Białe flagi wróciły także na plażę zachodnią w Kołobrzegu, gdzie przez kilka ostatnich dni obowiązywał zakaz kąpieli z powodu przekroczenia norm mikrobiologicznych wody.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Parasole przydadzą się dziś tylko na północnym wschodzie, w pozostałych regionach przeważnie słonecznie, a na termometrach maksymalnie od 21 stopni na Podlasiu, przez 22 na Pomorzu i Lubelszczyźnie, 23 na Śląsku, do 24 na Mazowszu.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Reklama.
7: Co robisz?
8: Przeglądam oferty firm zajmujących się montażem klimatyzacji.
7: Ale po co? Przecież jest Klimak. Oni zajmą się wszystkim. Montaż w domu, mieszkaniu czy firmie to dla nich nie problem. Działają szybko i profesjonalnie.
8: Serio? A co z serwisem?
7: Też robią. Naprawy, czyszczenie, odgrzybianie i uzupełnianie czynnika.
8: Brzmi dobrze.
7: I jeszcze lepiej. W tym sezonie Moskitiera gratis do klimatyzacji.
8: To mnie przekonałeś.
7: Zadzwoń 534 875 779. Klimak. W ofercie także rolety zewnętrzne, wewnętrzne, żaluzje, moskitiery, drzwi i bramy garażowe. Zadzwoń 534 875 779.
0: Po reklamie.
9: Jesteśmy po 15 i ja mam informacje dla kierowców poruszających się po Włocławku. Dziś most stalowy znów zostanie zamknięty na noc. Od 22 do 6 mostem nie przejedziemy ani w jedną, ani w drugą stronę. My teraz w stronę Fajrantu, w stronę Wolnego. No i gramy wakacyjne przeboje. Filip Baczkowski, cześć!
0: Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

0: Wspominałem już o tym, że dzisiaj mamy Dzień Pracoholizmu i nie, to nie jest gloryfikowanie pracoholizmu, wręcz przeciwnie. No właśnie, a to jest nasza choroba narodowa. Polacy pracują najdłużej w Europie, nawet 44 godziny tygodniowo, a przypomnę, etat to 40 godzin, natomiast na przykład Niemcy 37. O Hiszpanach, Włochach czy Grekach nawet nie będę wspominać. No może pracujemy najwięcej, ale za to zarabiamy najmniej.
1: Reklama. Budujesz dom, remontujesz dach? W M-Dach w Zalesiu koło Chodcza znajdziesz pełną ofertę materiałów dachowych i budowlanych. Stal, a na miejscu czekasz 50 tysięcy metrów kwadratowych blachy dostępnej od ręki. Potrzebujesz ogrodzenia panelowego z montażem? Też zrobione. A gdy przyjdzie czas na odpoczynek, wypożycz kampera i ruszaj w drogę. Zadzwoń 663 672 940. M-Dach. Z nami budujesz pewnie.
2: Zapewnij swojej rodzinie spokój przy ulicy Lisek we Włocławku. Budujemy tam nowoczesne domy w otoczeniu zieleni z miastem na wyciągnięcie ręki. MTBS Włocławek oferuje domy od 126 do prawie 150 metrów kwadratowych z własnym ogrodem i garażem. Odbierasz dom wykończony pod klucz. Ogrzewanie podłogowe, fotowoltaika, energooszczędna pompa ciepła zapewnią niskie koszty eksploatacji. Szczegóły na stronie MTBS Włocławek. Zadzwoń do nas pod numerem 54 412 28 18 lub odwiedź nas osobiście przy ulicy Kazimierza Pułaskiego 6, lokal B2.
3: Po reklamie. W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

0: Reklama.
1: Chcesz wysmuklić sylwetkę i poczuć się świetnie na lato? Fizjoekspert we Włocławku czeka na Ciebie potrójna moc modelowania. Elektrostymulacja Bot Medical, drenaż limfatyczny i fala uderzeniowa. Efekt? Mniej centymetrów, jędrniejsza skóra, mniej celulitu. Umów się na bezpłatną prezentację zabiegów. Fizjoekspert, ulica 3 Maja 33, Włocławek. Telefon 507 212 155. Zapraszamy.
0: Po reklamie. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
2: Pojawiły się kamery rejestrujące na moście oraz miasto ma już kolejne pomysły na inwestycje. Patryk Jarmierski, Puls Włocławka, zapraszam. Remont mostu imienia Marszałka Ryza Śmigłego trwa od wielu miesięcy. Prace obejmują m.in. jezdnię, chodnik oraz stalową konstrukcję przeprawy. W związku z remontem obowiązuje tam ruch wahadłowy, co szczególnie w godzinach szczytu powoduje utrudnienia i korki. Problemem okazują się jednak nie tylko same prace. Kierowcy mimo czerwonego światła wjeżdżali na wahadło, przez co samochody jadące z przeciwnych kierunków blokowały się wzajemnie. Zdarzało się również, że kierowcy musieli cofać, by umożliwić przejazd. Po sygnałach od mieszkańców i kierowców Miejski Zarząd Dróg i Zieleni zdecydował o zamontowaniu kamer, które mają rejestrować przypadki łamania przepisu. Mówi Mateusz Piernikowski, rzecznik prasowy Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni we Włocławku.
3: Tak, za montaż tych urządzeń odpowiadamy my, jako Miejski Zarząd Dróg i Zieleni we Włocławku. Przyświeca nam taki cel, aby poprawić tam bezpieczeństwo kierowców i płynność przejazdu. Zostały zamontowane w piątek 7 sierpnia przy tych sygnalizatorach świetlnych, które służą do sterowania ruchem wahadłowym. Tak jak mówiłem, chodzi o bezpieczeństwo, bo dostawaliśmy wiele sygnałów, telefonów od mieszkańców, kierowców, którzy widzieli to przecież niejednokrotnie, że ktoś tam przejeżdżał na czerwonym świetle, nie stosował się do tych przepisów, które powinniśmy wszyscy znać. Dochodziło do nerwowych sytuacji, dlatego wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, wsłuchując się w głos kierowców, zamontowaliśmy takie urządzenia. Na razie na dzień dzisiejszy one są od kilku dni, więc obserwujemy tą sytuację, monitorujemy. Nie powiem na dzisiaj, czy one są już do końca tego remontu zawieszone, czy też zostaną zdjęte. Na dzień dzisiejszy wiszą.
2: Za wjazd na czerwonym świetle kierowcy grozi mandat w wysokości 500 zł. Oraz 15 punktów karnych. Kierowcy muszą więc liczyć się nie tylko z dodatkowym czasem spędzonym w korku, ale również z konsekwencjami za ignorowanie sygnalizacji. Dodatkowo dziś, 12 sierpnia, przejazd przez most będzie całkowicie zamknięty od godziny 22 do 6. W tym czasie wykonawca, firma Strabag, będzie montował rusztowanie nad jezdnią. Włocławski obszar rewitalizacji wyznaczono w marcu 2017 roku. Natomiast formalna, specjalna strefa rewitalizacji została ustanowiona w kwietniu 2019 roku. Jest to teren ograniczony ulicami Towarową, Zielonym Rynkiem, Królewiecką, Placem Wolności, Brzeską, Wojska Polskiego, Gdańską oraz brzegiem Wisły. To właśnie tam toczą się najintensywniejsze prace inwestycyjne, a miasto ma już pomysł na kolejne. Mówi Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
4: Na pewno będziemy chcieli skupić się już na obszarze rewitalizowanym. Krótko mówiąc, tam gdzie właściciela nie ma, albo właściciel nie radzi sobie z bieżącym utrzymaniem kamienicy, będziemy chcieli takie kamienice przywracać do życia, tak jak to zrobimy w przypadku kamienic, które aktualnie są przygotowywane do przebudowy przy ulicy 3 Maja 14 i 3 Maja 16 oraz przy ulicy Tumskiej 5 i Tumskiej 7. To są jak gdyby kolejne projekty, które już są w fazie przygotowania dokumentacji. Natomiast też trzeba zwrócić uwagę na trwające postępowanie przetargowe na drugi etap tego osiedla przy ulicy Cyganka, a konkretnie na zabudowania wzdłuż ulicy Brzeskiej, pierzei ulicy Brzeskiej od Cyganki do Żabiej w zabudowaniach po fabryce Bauera. Tam mamy nadzieję, że jeszcze w tym roku podpiszemy umowę z wykonawcą i te prace też już wkrótce się rozpoczną.
2: Problem z rewitalizacją prowadzoną przez miasta pojawiał się w wielu ośrodkach w naszym kraju. Lokalny samorząd remontował zrujnowany budynek, a po zakończeniu prac pojawiał się właściciel. Właściciel już nie ruiny, a pięknej kamienicy. Ustawa o rewitalizacji wiele tutaj zmieniła. Dała gminie prawo pierwokupu nieruchomości na obszarze rewitalizacji, co pomaga w przejmowaniu zaniedbanych obiektów na cele publiczne lub mieszkaniowe. Pojawiający się właściciel ma prawo do odszkodowania za utracony majątek. Jednak jego wartość wylicza się według stanu kamienicy z dnia wywłaszczenia, czyli przed remontem. Zmiany na terenie obszaru rewitalizacji są już widoczne. Ratusz chce, aby Śródmieście stało się jedną z atrakcyjniejszych części miasta. Jego wizytówką.
0: To jest Puls Włocławka.

0: 12 dzień sierpnia to jest, uwaga, dzień pracoholizmu. I nie chodzi o gloryfikowanie uzależnienia od roboty, wręcz przeciwnie. Pracoholizm jest uznawany na całym świecie za chorobę. Ciekawe, czy L4 można na to dostać.
1: Reklama. W sercu Włocławka powstaje miejsce jak z dziecięcej baśni. Muzyczny domowy klubik dziecięcy. Tu maluchy w wieku od 1 do 3 lat odkrywają świat jak mali bohaterowie. W przestronnych salach, na zaczarowanym placu zabaw i w rytmie muzyki, która prowadzi je jak dobra wróżka. Żłobek powstaje dzięki dotacjom unijnym przy domowym przedszkolu na Cyganka 3. A Czesne? Ani grosza. Słuchajcie, rodzice, wy do pracy, dzieci do żłobka. Domowego klubiku dziecięcego przy domowym przedszkolu na ulicy Cyganka 3 we Włocławku.
2: Po reklamie. Po polsku na 101,4 FM.
3: Raz!

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Potężny wyciek danych medycznych Polaków. Jak się bronić? Ceny paliw nieco spadły. Czy to tylko chwilowa ulga? Ruszył remont fragmentu Zakopianki. To złe wieści dla jadących na weekend pod Tatry. Miriam Lipińska, minister cyfryzacji, potwierdza wyciek danych 19 milionów Polaków. Jak wyjaśnia Krzysztof Gawkowski, to efekt cyberataku na systemy firmy MyDoctor obsługującej przychodnie. Dane pacjentów mają dotyczyć przyjmowanych leków, recept czy wizyt lekarskich. Minister cyfryzacji zapowiada ściganie sprawców tego incydentu.
2: Każda osoba, która stoi za tym atakiem i uważa, że mogła z firmy prywatnej wyprowadzić dane 19 milionów obywateli i te dane obywateli sprzedać szantażowi bądź wyprowadzać poza granice Polski, musi się liczyć z tym, że bezwzględność polskich służb i prokuratury będzie ostateczna.
1: Minister apeluje do wszystkich obywateli, by jak najszybciej zastrzegli swój numer PESEL, na przykład w aplikacji M-Obywatel lub w urzędzie gminy. Ceny benzyny na stacjach spadły o 26 groszy, a oleju napędowego o 13 groszy w porównaniu do zeszłego tygodnia, ale szanse na kolejne obniżki są znikome. Bardziej prawdopodobne jest cenowe odbicie. Optymizm dotyczący możliwości porozumienia USA z Iranem i uspokojenia sytuacji w cieśninie Ormus był przedwczesny, mówi Jakub Bogucki, analityk rynku paliw z epetrol.pl i dodaje, że stałą obniżkę mógłby przynieść pakiet CPN, choć w nowej odsłonie.
3: Na pewno nie tak jak w marcu przekraczającej złotówkę, a raczej o zmianie o powiedzmy 50-60 groszy. Myślę, że tak możemy bezpiecznie oszacować tą przecenę.
1: Rząd w sprawie pakietu CPN ma podjąć decyzję w tym tygodniu, a zmiany mają obowiązywać na 2 ostatnie tygodnie wakacji. Droga pod Tatry, zwłaszcza w najbliższy weekend, będzie drogą przez mękę. Drogowcy ostrzegają przed korkami na wyjeździe z Krakowa w kierunku Zakopanego. Dziś rano rozpoczął się remont ulicy Zakopiańskiej. Drogowcy będą remontować chodnik i jezdnię, którą zawęzili do jednego pasa, mówi Krzysztof Wojdowski, rzecznik zarządu dróg.
4: Dotyczy to kilometrowego odcinka, natomiast no, jeżeli ktoś chce uniknąć wyjazdu w tym miejscu właśnie Zakopianką z Krakowa na południe, no to może wybrać trasę albo przez Skawinę, Sidzinę, albo z drugiej strony przez Stwoszowice czy też Świątniki, dalej kierując się na południe.
1: Remont ulicy Zakopiańskiej potrwa do października. W ten weekend na Podhalu spodziewane są prawdziwe tłumy turystów. Przejazd autostradą A2 między Koninem a Nowym Tomyślem będzie droższy. Od 11 września stawki pójdą w górę o złotówkę dla kierowców osobówek i motocyklistów za każdy z 3 50-kilometrowych odcinków. Kalendarz nieubłaganie przypomina, do szkoły coraz bliżej i zaczyna się wyścig po wyprawkę. Plecak, zeszyty, piórnik, kredki, buty na zmianę, strój na WF. Lista jest jeszcze długa, portfel chudnie szybciej, mówią rodzice, których reporter Marcin Starzec spotkał na zakupach w centrum Rzeszowa.
5: Co roku mam nowy. Raz mama kupuje, raz ciocia, więc dzisiaj na mamę namówiłam na piórnik.
6: Mama, widzę, zadowolona z zakupów, ale dlaczego już dziś pani zdecydowała się na zakupy?
7: Nie czekam na ostatnią chwilę, ponieważ wszystko jest teraz drogie, więc trzeba jakoś wcześniej to ogarnąć. No w tym roku na pewno będzie dużo więcej niż poprzedniego roku kosztowało.
1: W podstawówkach uczniowie dostają podręczniki za darmo. Starsi uczniowie muszą kupić je sami.
8: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Noc pogodna, ale z mgłami na północy. Jutro przeważnie słonecznie, a od zachodu będzie już szło ocieplenie. Termometry pokażą od 21 stopni na Lubelszczyźnie i Podlasiu, przez 22 na Pomorzu, 23 na Mazowszu, 25 w Wielkopolsce i na Śląsku, do 26 w Lubuskiem.
8: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Reklama.
9: Usługi krawieckie, szycie na miarę odzieży damskiej, ulica Łanowa 6/45, osiedle Kazimierza Wielkiego, telefon 602-523-347.
10: Nowość we Włocławku. Poznaj nowego Dongfenga Mage Hybrid. Nowoczesnego SUV-a o mocy aż 258 koni mechanicznych. Dynamiczny, oszczędny i wyposażony w najnowsze technologie. Przekonaj się, jak jeździ podczas jazdy próbnej. Zapraszamy do salonu Dongfeng Włocławek przy ulicy Toruńskiej 85. Zadzwoń 54 412 56 50. Dongfeng Mage Hybrid. Moc, nowoczesność i komfort. Cena już od 99 900 zł. Czekamy na Ciebie.
0: Po reklamie.
11: popołudnie w środę, jesteśmy po 16. Część mieszkańców Włocławka, konkretnie mieszkańcy Zazamcza, nie mają ciepłej wody. Ile potrwa ta przerwa? O tym więcej za moment. Filip Waćkowski, kłaniam się nisko, cześć.
0: WPP na 101,4 FM.

0: Popołudnie w środę, moi drodzy, część mieszkańców Włocławka nie ma ciepłej wody. I to już od poniedziałku. Chodzi o osiedle Zazamcze. To w związku z postojem remontowym ciepłowni Zazamcze. No dobra, ale kiedy ta woda wróci do kranów? Ciepła woda? Dopiero w piątek, jak tłumaczy spółdzielnia, konieczne było przeprowadzenie prac remontowych przed kolejnym sezonem grzewczym.
1: Reklama.
2: Chcesz, aby twoje dziecko pokochało język angielski już od najmłodszych lat? Przejdź na bezpłatną lekcję pokazową i przekonaj się, dlaczego metoda Teddy Eddy cieszy się tak dużym zaufaniem rodziców i ogromną sympatią dzieci. To nauka poprzez zabawę, ruch, piosenki i angażujące aktywności, dzięki którym dzieci uczą się naturalnie, swobodnie i z radością. Chcesz zapisać swoje dziecko na lekcję pokazową? Skontaktuj się z nami 664-124-777 info@greenwich.pl. Liczba miejsc jest ograniczona. Nie zwlekaj i zarezerwuj miejsce już dziś. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku od 2 do 7 lat.
3: Zapewnij swojej rodzinie spokój przy ulicy Lisek we Włocławku. Budujemy tam nowoczesne domy w otoczeniu zieleni z miastem na wyciągnięcie ręki. MTBS Włocławek oferuje domy od 126 do prawie 150 metrów kwadratowych z własnym ogrodem i garażem. Odbierasz dom wykończony pod klucz. Ogrzewanie podłogowe, fotowoltaika, energooszczędna pompa ciepła zapewnią niskie koszty eksploatacji. Szczegóły na stronie MTBS Włocławek. Zadzwoń do nas pod numerem 54 412 28 18 lub odwiedź nas osobiście przy ulicy Kazimierza Pułaskiego 6, lokal B2.
1: Po reklamie. Ogłoszenie płatne.
4: Sprzedam dwie działki budowlane, każda o powierzchni 1000 m2, położone w malowniczej miejscowości zaledwie 10 minut od Włocławka. Teren spokojny, otoczony zielenią, idealny pod budowę domu jednorodzinnego lub inwestycje. Dojazd drogą asfaltową, w pobliżu podstawowe udogodnienie. Telefon 517 046 885. 517 046 885.
1: To było ogłoszenie płatne.

0: Reklama.
1: Lubisz na ostro? To będzie na ostro. Pizzeria Pepperoni. Zapraszamy na pizzę w nowej jakości i doskonałym smaku. U nas również zestawy obiadowe oraz sałatki. Więcej na www.pizzeriapepperoni.eu. Przyjdź, zjedz u nas lub zamów przez telefon. Włocławek Michelin, ulica Kaletnicza 12, telefon 731 011 180 oraz Szpital Górny, ulica Lipowa 37, telefon 513 908 983. Pepperoni. Smak, który rozpala apetyt.
2: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. we Włocławku realizuje projekt Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Zakres przedsięwzięcia obejmuje modernizację sieci wodociągowej, unowocześnienie stacji uzdatniania wody oraz wdrożenie systemów monitoringu i zarządzania siecią, a także działania edukacyjne w zakresie oszczędzania wody. Inwestycje te pozwolą na ograniczenie strat wody, poprawę parametrów jakościowych oraz zwiększenie niezawodności dostaw dla mieszkanek i mieszkańców Włocławka. Zakres projektu odpowiada na potrzeby rozwoju miasta oraz wyzwania związane z ochroną środowiska i racjonalnym gospodarowaniem zasobami wodnymi. MPWiK Spółka z o.o. we Włocławku to nowoczesna infrastruktura dla bezpieczeństwa i jakości wody. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027.
0: Po reklamie. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
3: Urząd Marszałkowski oferuje wsparcie dla osób doświadczających przemocy oraz jak wygląda sytuacja schronów w naszym mieście. Patryk Jaromierski, Puls Włocławka, zapraszam. Przemoc domowa wciąż jest poważnym problemem w Włocławku i powiecie włocławskim. W ostatnich latach zespoły interdyscyplinarne prowadziły tu ponad 200 procedur niebieskiej karty rocznie. Najwięcej w gminie Włocławek, Brześciu Kujawskim i Fabiankach. Problem dotyczy więc zarówno miasta, jak i mniejszych miejscowości. Wsparcie dla osób doświadczających przemocy oferuje także Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Mówi Marek Wojtkowski, członek zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
4: Słyszymy bardzo często o tego rodzaju przypadkach, dlatego też Województwo Kujawsko-Pomorskie uruchomiło tak zwaną niebieską linię. We współpracy, z tego co pamiętam, ze 146 samorządami takie wsparcie prowadzimy dla osób, które mają problemy rodzinne, dla dzieci, prawda, wszelkiego rodzaju przypadki związane z przemocą domową, ale też kwestie alimentacyjne. Także to jest grupa konsultantów, prawników, psychologów, która udziela wsparcie. W Toruniu takie wsparcie jest czynne całodziennie, natomiast też wychodzimy spoza Toruń. No i na przykład też chciałbym zakomunikować, że taki dyżur też konsultantów we Włocławku będzie miał miejsce 26 sierpnia w godzinach między 9 a 14 tutaj właśnie w naszej delegaturze przy ulicy Bechiego 2.
3: Jak zapewniają władze województwa, zainteresowanie mieszkańców regionu wsparciem psychologicznym i prawnym jest bardzo duże. Pomoc można uzyskać pod bezpłatnym numerem Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej Linii 800 154 030. Konsultanci dyżurują także we Włocławku. Najbliższe bezpłatne konsultacje odbędą się 26 sierpnia w godzinach od 9 do 14 w Urzędzie Marszałkowskim przy ulicy Bechiego 2. W Polsce trwa dostosowywanie infrastruktury ochronnej do nowych przepisów dotyczących ochrony ludności i obrony cywilnej. Samorządy muszą m.in. zinwentaryzować istniejące obiekty, sprawdzić ich stan techniczny i zdecydować, które z nich mogą nadal pełnić funkcję miejsc schronienia. We Włocławku w 2023 roku zinwentaryzowano 35 budowli ochronnych. W ubiegłym roku miasto powołało specjalną komisję, która sprawdziła, które z tych obiektów można zastosować do obecnych wymogów. Ostatecznie pozytywnie zakwalifikowano 19 z nich, mówi Jakub Steinwald, Urząd Miasta Włocławek.
5: I jeszcze w zeszłym roku została stworzona ekspertyza i zostały przygotowane dokumenty projektowe na przebudowę i remont pierwszego z schronów, czyli właśnie przy zespole szkół numer 4 przy ulicy Kaliskiej. I w tym roku będzie to miejsce ukrycia, to miejsce schronienia będzie remontowane właśnie pod kątem wszystkich tych przepisów, które aktualnie obowiązują. W tym roku również dokonujemy ekspertyzy i przygotowujemy dokumentację projektową dla kolejnych trzech obiektów ochronnych zlokalizowanych w szkole podstawowej numer 23, w zespole szkół numer 11 oraz w zespole szkół chemicznych i w przyszłym roku planujemy właśnie przebudowę i remont tych pomieszczeń. Oczywiście w kolejnych latach planujemy dostosowanie kolejnych tych obiektów ochronnych.
3: Na terenie miasta planowane są również dwie większe inwestycje, które w przyszłości mogą zwiększyć możliwości ochrony mieszkańców Włocławka. Mieszkańcy mogą także sprawdzić, gdzie znajduje się najbliższe miejsce schronienia. Informacje dostępne są w aplikacji M-Mieszkaniec w zakładce Bezpieczeństwo. Dzięki temu w razie zagrożenia można szybko sprawdzić, gdzie znajduje się najbliższy obiekt, w którym można się ukryć.
0: Puls Włocławka. Najlepsze wiadomości z regionu.

0: Dzisiaj nad Włocławkiem będziemy mogli obserwować częściowe zaćmienie słońca. Pierwsze od 1999 roku. Ja pamiętam, w tym 99 jako dziecko obserwowałem zaćmienie w obserwatorium na ulicy Mefredry. W każdym razie dzisiaj to zaćmienie, częściowe zaćmienie od godziny 19 i mniej więcej godzinę. W szczytowym okresie słońce ma być zasłonięte w 86%. No tylko mam nadzieję, tak patrząc na nasze kujawskie niebo, że akurat nie będzie chmur przed słońcem w tym momencie.
1: Reklama. Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy twe auto zbada Radek. Okręgowa stacja kontroli pojazdów Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780 175 870.
2: Stacja czynna od godziny 8 do 21.
3: Szukasz sprawdzonego partnera w sprzedaży, kupnie lub wynajmie nieruchomości?
4: Północ Włocławek. Polski Kapitał. 26 lat doświadczenia na rynku. Profesjonaliści w nieruchomościach. Jako jedyni przygotujemy wirtualny spacer, dzięki któremu kupujący zobaczą Twoją nieruchomość bez wychodzenia z domu.
3: Zapraszamy do oddziału we Włocławku. Ulica Witosa 2, drugie piętro. Więcej informacji na stronie internetowej.
4: Północ Włocławek. Zaufaj doświadczeniu. Pewny kierunek w nieruchomościach. Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
5: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
4: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
5: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
4: A co z jedzeniem?
5: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
4: Dzieci nie będą się nudzić?
5: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.
1: Po reklamie WPP na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Jeden z największych w historii wycieków danych Polaków. Szef MSZ wstawia się za polskimi użytkownikami. Chodzi o Starlinka, a potem o tym, jak bezstresowo dotrzeć w ten weekend pod Tatry. Miriam Lipińska. Potężny wyciek danych Polaków. Ministerstwo Cyfryzacji potwierdza, że w wyniku ataku na firmę obsługującą przychodnie wyciekły dane medyczne około 19 milionów osób o wizytach, receptach czy lekach. Już w ciągu najbliższych kilku dni na bezpiecznej stronie rządowej każdy będzie mógł sprawdzić, czy jego dane zostały wykradzione. Jeśli tak, należy jak najszybciej zastrzec numer PESEL, mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
2: Zastrzeżenie numeru PESEL dzisiaj w M-Obywatelu trwa 5 sekund. Jeżeli ktoś nie ma obywatela, nie chce go założyć, niech idzie do urzędu. Potrwa to dłużej, ale można w każdym urzędzie gminy w Polsce zastrzec swój numer PESEL.
1: Polskie służby pracują już nad namierzeniem i ukaraniem sprawców cyberataku. Szef MSZ interweniuje w sprawie niekorzystnych zmian dla Polaków korzystających ze Starlink Roam, czyli mobilnej usługi satelitarnego internetu. Radosław Sikorski napisał w mediach społecznościowych: hej Elon Musk, wielki człowieku, przestań dyskryminować polskich użytkowników Starlinka, bo inaczej możemy przemyśleć kwestię płacenia ci 50 milionów dolarów rocznie za twoje usługi. A właśnie tyle nasz kraj płaci firmie Muska za utrzymanie Starlinków dla Ukrainy. Wcześniej do wycofania się ze zmian uderzających w polskich użytkowników wezwał Muska minister cyfryzacji. Zagranica, erupcja i aktywność wulkanu Etna na Sycylii odwołała już blisko 700 lotów z wyspy. Na Sycylii utknęły tysiące turystów, w tym około 200 z Polski, a tymczasem blokady odlotów i przylotów na lotnisku w Katanii przedłużono do jutrzejszego popołudnia. Wracamy do kraju. W Kotlinie Kłodzkiej księżyc przykryje dziś wieczorem blisko 90% tarczy słońca, ale w pozostałych miejscach w kraju zaćmienie też będzie dobrze widać. Ważne jest, aby nie obserwować go gołym okiem, mówi Szymon Kozłowski z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego.
3: Najlepiej nie używać żadnych okularów przeciwsłonecznych. One nie ochronią nas wystarczająco. Do tego są potrzebne specjalne takie okulary. One są tanie i dostępne z tak zwaną folią Müllerową. Ona nie przepuszcza 90 kilka procent światła, fajnie przez nie słońce widać.
1: Z kolei w nocy czeka nas maksimum meteorów z roju Perseidów. W szczytowym momencie będzie można zobaczyć ponad 100 spadających gwiazd w ciągu godziny. Podhale szykuje się na weekend z rekordową frekwencją. Obłożenie ma przekroczyć 100%. 15 sierpnia od lat jest kulminacją wakacyjnego sezonu pod Tatrami. Ale paradoksalnie większym problemem niż znalezienie noclegu może okazać się sam dojazd pod Tatry. Ostatnie kilometry Zakopianki przed Zakopanem wciąż są wąskim gardłem. Dlatego branża turystyczna radzi, żeby ruszyć bardzo wcześnie, a powrót przesunąć na późny wieczór, mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
4: Bardzo często, co sugerujemy i gratulujemy tym, którzy podejmują tego typu wyzwania, warto zatrzymać się po drodze, choćby zobaczyć Wieliczkę, spędzając czas w podziemiach zamiast w samochodzie na zatłoczonej Zakopiance.
1: Tłumy będą rekordowe, ale ceny przynajmniej na razie są dość rozsądne.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Od jutra z każdym dniem będzie coraz cieplej, a pierwsze oznaki ocieplenia zobaczymy jutro na zachodzie. Tam 26 stopni w Lubuskiem, 25 w Wielkopolsce i na Śląsku, 23 na Mazowszu, 22 na Pomorzu, a najchłodniej na Lubelszczyźnie i Podlasiu. Tam 21 stopni, ale w całym kraju sporo słońca.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Reklama.
6: Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też. Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na ciebie. Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla każdego. Pilates, stretching, zdrowy kręgosłup i różnego rodzaju zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą? Ciężkie plecaki? Telefony? Dla nas to nic prostszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor, Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie.
7: Masz dość bólu? Czas to zmienić. W przychodni rehabilitacyjnej Fizjoekspert we Włocławku skutecznie pomagamy w bólu pięt, łokci i kręgosłupa dzięki terapii falą uderzeniową. Nowocześnie, szybko, bezpiecznie i z realnymi efektami. Umów się na bezpłatną konsultację. Fizjoekspert, Włocławek, ulica 3 Maja 33, telefon 507 212 155. A teraz hit.
8: Wow!
7: Przy zakupie pakietu zabiegów jeden zabieg gratis.
9: Po reklamie.
10: Jesteśmy po 17, popołudnie trwa, no nie uwierzycie, kolejne skrzyżowanie w centrum Włocławka zostanie zamknięte. Więcej szczegółów za moment. Filip Waćkowski, kłaniał się nisko, cześć.
9: W jak Włocławek, po polsku na 101,4 FM.

0: Myślicie, że po Włocławku jeździ się ciężko, bo jest dużo zamknięć? No to uważajcie, w przyszłym tygodniu pojawi się kolejne. Miejski Zarząd Dróg i Zieleni informuje, że od 18 sierpnia skrzyżowanie POW i Placu Wolności będzie nieprzejezdne, a to w związku z budową sieci ciepłowniczej. Skrzyżowanie Placu Wolności i POW będzie nieprzejezdne do 25 sierpnia. Od 18, czyli przez równo tydzień.
1: Reklama.
2: Co robisz?
3: Przeglądam oferty firm zajmujących się montażem klimatyzacji.
2: Ale po co? Przecież jest Klimak. Oni zajmą się wszystkim. Montaż w domu, mieszkaniu czy firmie to dla nich nie problem. Działają szybko i profesjonalnie.
3: Serio? A co z serwisem?
2: Też robią. Naprawy, czyszczenie, odgrzybianie i uzupełnianie czynnika.
3: Brzmi dobrze.
2: I jeszcze lepiej. W tym sezonie Moskitiera gratis do klimatyzacji.
3: To mnie przekonałeś.
2: Zadzwoń 534 875 779. Klimak. W ofercie także rolety zewnętrzne, wewnętrzne, żaluzje, moskitiery, drzwi i bramy garażowe. Zadzwoń 534 875 779.
4: Usługi krawieckie, szycie na miarę odzieży damskiej, ulica Łanowa 6/45, osiedle Kazimierza Wielkiego. Telefon 602 523 347.
1: Po reklamie. Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

0: Wrócę jeszcze do tematu włocławskich dróg. Przed chwilą wspominałem, że od 18 sierpnia przez tydzień zamknięte będzie skrzyżowanie POW i Placu Wolności. Ale utrudnienia też dzisiaj na Moście Stalowym. W nocy znów most zostanie zamknięty. Od 22 do 6 mostem Rydza Śmigłego nie przejedziemy.
1: Reklama. Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy Twe auto zbada Radek. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780 175 870.
2: Stacja czynna od godziny 8 do 21.
3: W sercu Włocławka powstaje miejsce jak z dziecięcej baśni. Muzyczny domowy klubik dziecięcy. Tu maluchy w wieku od 1 do 3 lat odkrywają świat jak mali bohaterowie w przestronnych salach, na zaczarowanym placu zabaw i w rytmie muzyki, która prowadzi je jak dobra wróżka. Żłobek powstaje dzięki dotacjom unijnym przy domowym przedszkolu na Cyganka 3. A czesne? Ani grosza. Słuchajcie, rodzice, wy do pracy, dzieci do żłobka. Domowego klubiku dziecięcego przy domowym przedszkolu na ulicy Cyganka 3 we Włocławku.
1: Po reklamie. Włocławek po polsku na 101,4 FM.

0: Kilkanaście minut do 18:00 popołudnie w środę, no i czekamy na zaćmienie. Te w naszym regionie ma pojawić się po godzinie 19:00. Trzymam kciuki, żeby chmury nie przeszkodziły. Filip Waćkowski, dzięki za dziś, do jutra, do usłyszenia, cześć!
1: Reklama.
2: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty z Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664-124-777. Warsztaty z Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.
1: Po reklamie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Sprawcy ogromnego wycieku danych domagali się okupu. NATO potwierdza solidarność po rosyjskich naruszeniach. Zaćmieniem i noc spadających gwiazd. Powiemy, co niezwykłego dziś na niebie. Paulina Nawrocka, zapraszam. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zaleca, by osoby ze skradzionymi danymi jak najszybciej zastrzegły numer PESEL. Resort potwierdził, że wyciekły dane 19 milionów Polaków. Dotyczy to osób, które korzystały ze wsparcia medycznego. Domniemani sprawcy kontaktowali się z serwisem Zaufana Trzecia Strona i domagali się okupu, o czym opowiada dziennikarz tego portalu Adam Hertle.
2: Pokazali fragmenty wykradzionych danych. Były tam dane jednego z najważniejszych polskich polityków, ale także były moje dane. Było tam moje imię, nazwisko, PESEL, województwo, do którego oddziału NFZ należy i numer placówki, w której kiedyś się leczyłem. Więc faktycznie potwierdzili, że dostęp do danych mają.
1: Dane wyciekły z firmy MyDoctor, która obsługuje system elektronicznej dokumentacji medycznej. Minister cyfryzacji zapowiedział poszukiwania sprawców. I jeszcze raz potwierdzona została solidarność sojuszu i gotowość do podjęcia nowych działań na wschodniej flance NATO i Morzu Bałtyckim, przekazał wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz po konsultacjach sojuszników NATO w sprawie rosyjskich naruszeń przestrzeni powietrznej Polski i Rumunii. Dziś Rada Północnoatlantycka, najważniejszy organ NATO, potępiła Rosję za jej lekkomyślne działania. Wyraziła też solidarność z sojusznikami i potwierdziła swoje niezachwiane poparcie dla Ukrainy. Pełnomocnik inicjatywy referendalnej w sprawie odwołania prezydenta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka przekazał do Krajowego Biura Wyborczego 22 tysiące podpisów. Wymagana minimalna liczba prawidłowo złożonych to o 6 tysięcy mniej. Ceny wszystkich rodzajów paliwa na stacjach spadły w porównaniu z poprzednim tygodniem, wynika ze środowego komentarza analityków epetrol.pl. Według ich danych benzyna i diesel są najniższe na Podlasiu, autogaz na Warmii i Mazurach. Największy spadek o 29 groszy na litrze zanotowano w przypadku benzyny 95, która kosztuje teraz średnio 7 zł i 29 groszy. Diesel jest tańszy o 13 groszy i kosztuje średnio 8 zł i 9 groszy za litr. Na kilka godzin przed zaćmieniem słońca w Hiszpanii na drogach utworzyły się liczne korki, poinformowały hiszpańskie media. W Hiszpanii zaćmienie słońca będzie całkowite. W Polsce częściowe, będzie widoczne za godzinę, po godzinie 19. Najlepiej będzie widać to zjawisko z Kotliny Kłodzkiej, gdzie księżyc przykryje 90% tarczy słońca. Ale dziś na niebie nie tylko zaćmienie, po zmroku czeka nas tak zwana noc spadających gwiazd. Choć można obserwować je co roku od połowy lipca, to dziś przypada ich kulminacja. Bartosz Kądziołka rozmawiał o tym z Agnieszką Włodarczyk z Planetarium E1 w Łodzi.
3: A w tym przypadku jak najlepiej obserwować?
4: Najlepiej byłoby wyjechać z miasta, żeby mieć nad głowami ciemne niebo. Nie musimy mieć żadnych przyrządów do obserwacji. Można pomyśleć sobie o jakimś leżaczku czy kocyku, termosie z herbatką czy kawą i obserwować niebo i liczyć te spadające gwiazdy, których może być całkiem sporo, kilkadziesiąt w ciągu godziny nawet.
1: Perseidy będzie można oglądać jeszcze do końca sierpnia.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: 24 stopnie pokazują termometry w Warszawie i Zielonej Górze, 23 we Wrocławiu i Bydgoszczy, 22 w Gdańsku, 19 w Suwałkach. Słaby przelotny deszcz możliwy wieczorem na Mazurach i Podlasiu.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Rekord życiowy nie wystarczył. Filip Ostrowski odpadł w półfinale biegu na 800 metrów na lekkoatletycznych Mistrzostwach Europy w Birmingham. Polak pobiegł 1:44.08, miał siódmy czas półfinałów, ale to było za mało. Odpadła też w eliminacjach biegu na 200 metrów Wiktoria Gajosz i Weronika Muszyńska w eliminacjach rzutu dyskiem. Za to w tej konkurencji w finale zobaczymy Darię Zabawską. A dziś wieczorem w Birmingham Anita Włodarczyk i Aleksandra Śmiech wystartują w finale rzutu młotem. Maksymilian Szwed biegu na 400 metrów, a Jakub Szymański i Damian Czykier, biegu na 110 metrów przez płotki. Iga Świątek zagra dziś o finał turnieju tenisowego w Toronto i rywalką o godzinie 1 w nocy polskiego czasu będzie Ukrainka Elina Świtolina. O czym więcej teraz Błażej Kulesza.
7: Świtolina i półfinał dla Świątek brzmią znajomą, bo z Ukrainką na tym etapie przegrała w tym roku w Rzymie i porażkę odniosła także w ćwierćfinale turnieju w Indian Wells. W Toronto gra jednak zupełnie inaczej i jak mówi, to efekty zmian, jakie wprowadził hiszpański trener Francisco Roig. Czas wielkiego szlema latem oraz kilka ważnych turniejów na mączce nie sprzyjają zmianom. Czasem nie miałam po prostu głowy, by robić to, czego on ode mnie konkretnie wymagał, a teraz po prostu weszło mi to w nawyk i stało się zupełnie naturalne. Mówiła dziennikarzom Świątek, pytana o zmianę stylu gry, bo jak na razie w turnieju w Toronto Świątek straciła zaledwie jednego seta.
6: A mówił o tym Błażej Kulesza. Dwaj najbardziej doświadczeni piłkarze Jagiellonii, kapitan drużyny Taras Romańczuk, który rozegrał w zespole ponad 400 spotkań, i jej najlepszy strzelec w Ekstraklasie, Jesús Simas, przedłużyli swoje umowy z klubem. Obowiązywać mają do końca przyszłego sezonu z opcją rocznego przedłużenia.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Bez zmian w rządzie po aferze ze środkami dla powodzian. Kolumbia ogłasza żałobę narodową po trzęsieniu ziemi. A zaćmienie słońca tuż, nie tylko efektowne, ale też naukowo ciekawe. Paulina Nawrocka, zapraszam. Nie będzie zmian w rządzie w związku z nieprawidłowościami wokół środków dla powodzian na Dolnym Śląsku. Według Rzeczpospolitej odpowiedzialny za odbudowę po powodzi, obecnie szef MSWiA Marcin Kierwiński, nie straci stanowiska. Na razie pozostanie także na stanowisku sekretarza generalnego partii. Rząd Kolumbii ogłosił dziś 3 dni żałoby narodowej ku czci ofiar niszczycielskiego trzęsienia ziemi, które nawiedziło kraj w poniedziałek. Trzęsienie ziemi spowodowało śmierć co najmniej 250 osób. Według danych ONZ-u 195 osób uznaje się za zaginione, a ponad 2,5 tysiąca zostało rannych. Wstrząsy były odczuwalne także w odległych częściach Ekwadoru, Panamy i Wenezueli. Prezydent USA Donald Trump po raz kolejny oświadczył, że Amerykanie mają całkowitą kontrolę nad cieśniną Ormus i zapowiedział, że ją utrzymają. Irańczycy deklarują, że nie otworzą cieśniny, dopóki USA nie zakończą wojny. Jak poinformowało wczoraj amerykańskie dowództwo centralne, siły USA skierowały dotychczas na inne trasy 55 statków handlowych, próbujących przełamać blokadę. Unieruchomiły 3 statki, które nie zastosowały się do poleceń USA oraz przeprowadziły abordaż 2 jednostek. W Stoczni Wojennej w Gdyni odbył się dziś chrzest i wodowanie fregaty ORP Wicher. To pierwsza jednostka z programu Miecznik. W uroczystości wzięli udział prezydent Karol Nawrocki i premier Donald Tusk, który wcześniej spotkał się ze stoczniowcami, którzy zbudowali okręt.
2: Mówimy z satysfakcją o tej inwestycji, o tym skoku technologicznym, ale to, co jest celem, to bezpieczeństwo Bałtyku. Polska znowu odwróciła się twarzą i sercem w stronę swojego morza. My będziemy, nie waham się użyć tego słowa, morską potęgą. Niewiele jest tego typu jednostek, jakimi my będziemy dysponowali. Budujemy te jednostki nie żeby szykować się do wojny, tylko żeby zapobiec konfliktom.
1: ORP Wicher to pierwszy z Mieczników. Kolejne będą ORP Burza oraz ORP Huragan. Zakończenie całego programu przewidziano na rok 2031. Już tylko chwile dzielą nas od częściowego zaćmienia słońca, które będziemy mogli obserwować na niebie. W Polsce księżyc zasłoni tarczę słońca maksymalnie w 90%. W związku z tym zjawiskiem na ziemię dotrze mniej promieni słonecznych, co będzie miało wpływ na jonosferę, mówi Helena Ciechowska z Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk.
3: Przede wszystkim gwałtowny spadek gęstości elektronowej, uniesienie się jonosfery, generowanie zaburzeń jonosferycznych na skutek przemieszczenia się cienia księżyca.
1: Choć zaćmienie słońca jest jednym z najbardziej spektakularnych zjawisk na niebie, wiąże się z pewnymi zagrożeniami. Warto wyposażyć się w specjalne, przeznaczone do tego okulary. Niewłaściwa obserwacja może mieć negatywny wpływ na nasz wzrok, mówi krajowy konsultant do spraw okulistyki, profesor doktor habilitowany Marek Rękas.
4: Jeżeli nie jesteśmy zaopatrzeni w odpowiednie filtry, no to narażamy się na nieodwracalne uszkodzenie plamki, czyli z widzenia centralnego.
1: W Polsce najlepszy widok na zaćmienie będzie z Kotliny Kłodzkiej, gdzie księżyc przykryje 90% tarczy słońca. Z kolei po zmroku będzie można obserwować na niebie inne wyjątkowe zjawisko – spadające Perseidy.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Do końca dnia przeważnie małe i umiarkowane zachmurzenie, tylko na północy i wschodzie miejscami więcej chmur. Na Mazurach i Podlasiu możliwe słabe, przelotny deszcz. Od 18 stopni nad morzem i na Suwalszczyźnie do 24 w centrum i na zachodzie. W nocy pogodnie, ale na północy i zachodzie miejscami mgły.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
7: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Iga Świątek czy Elina Świtolina dziś o 1:00 w nocy polskiego czasu półfinał turnieju tenisowego w Toronto. Polka ma szansę po raz pierwszy w tym sezonie awansować do finału jakiegokolwiek turnieju. Świtolina ma za sobą choćby triumf w Rzymie, gdzie w półfinale pokonała właśnie Świątek. Czas na oficjalny start europejskich pucharów w piłce nożnej, czyli mecz o Super Puchar Europy. Dziś w Salzburgu jedna z drużyn wywalczy pierwsze trofeum UEFA w tym sezonie. Będzie to albo zwycięzca Ligi Mistrzów Paris Saint-Germain, albo Aston Villa, która triumfowała w Lidze Europy. Co oznacza, że szanse na zdobycie tego prestiżowego trofeum ma obrońca reprezentacji Polski Matti Cash, który gra w angielskim zespole. Błażej Kulesza.
8: Będzie to raczej pojedynek rezerwowych, bo większość gwiazd grających na mundialu do swoich klubów wróciła całkiem niedawno. Pretensje miał o to m.in. trener paryżan Luis Enrique.
9: To surrealistyczna sytuacja, nie mam żadnych zawodników. Reprezentanci Francji, Hiszpanii i Maroka przyjechali w poniedziałek 10, Brazylijczycy i Portugalczycy 3, na 10 dni przed rozegraniem tego spotkania.
8: Podobnie sytuacja wygląda w klubie z Birmingham, jednak dla trenera Unaia Emery'ego będzie to nie tylko pojedynek drużyn, ale i szkoleniowców. Uważam, że Luis Enrique jest obecnie najlepszy, zatem konfrontacja z nim na poziomie drużyny, zawodnika i trenera to wyzwanie i zawsze test. Do tej pory 4 Polaków sięgało po Superpuchar Europy. Tym 5 może być dziś Matti Cash, o ile Aston Villa wygra.
7: A pierwszy gwizdek meczu w Salzburgu o godzinie 21. Włoski atakujący Yuri Romano, który wraz ze swoją reprezentacją w 2022 i 2025 roku walczył tytuł siatkarskiego mistrza świata, dołączył do projektu Warszawa, poinformował dziś stołeczny klub. 29-letni Włoch podpisał z polskim klubem 2-letni kontrakt.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: To największy wyciek danych w historii kraju. Lepiej zastrzec PESEL. Polacy obserwują zaćmienie słońca. A w Salzburgu dziś walka o Super Puchar Europy. Paulina Nawrocka, zapraszam. Powiadomienia osób dotkniętych wyciekiem danych spoczywa na administratorach, którzy korzystali z usług spółki MyDoctor, przekazał Urząd Ochrony Danych Osobowych. Według urzędu administratorzy powinni to zrobić niezwłocznie. Dane medyczne blisko 19 milionów Polaków wyciekły po cyberataku na firmę zajmującą się obsługą przychodni. To dane kontaktowe, numery PESEL i historia wystawianych recept. Kradzież danych nie dotyczy tylko komercyjnych placówek medycznych, przekazał resort cyfryzacji. Z oprogramowania firmy korzystało 12 tysięcy podmiotów medycznych. Osoba, która znajdzie się na liście tych, którym w związku z cyberatakiem skradziono dane, w pierwszej kolejności powinna zastrzec numer PESEL, powiedział wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
2: Zastrzeżenie numeru PESEL dzisiaj w M-Obywatelu trwa 5 sekund. Jeżeli ktoś nie ma obywatela, nie chce go założyć, niech idzie do urzędu. Potrwa to dłużej, ale można w każdym urzędzie gminy w Polsce zastrzec swój numer PESEL.
1: Cyberprzestępcy w zamian za dane wrażliwe domagają się okupu, ale polski rząd nie zamierza go płacić. Trwa zaćmienie słońca. Zjawisko jest niezwykle rzadkie, dlatego w wielu miastach organizowane jest wspólne oglądanie. W Warszawie kolejka chętnych do obserwacji zebrała się przed Centrum Nauki Kopernik.
3: Przez przypadek tak spontanicznie wyszło. Dowiedziałam się z internetu, znajomych skrzyknęliśmy też.
4: Zobaczyłam, że będą teleskopy i uznałam, że czemu nie, taka jedyna okazja.
5: Wszystkie okulary już zostały wyprzedane, więc trzeba było pójść do publicznego miejsca.
1: Po zaćmieniu słońca czeka nas noc spadających gwiazd. Niewykluczone, że zobaczymy też zorzę polarną. Czas na oficjalny start piłkarskich europejskich pucharów, czyli mecz o Super Puchar Europy. Dziś w austriackim Salzburgu jedna z drużyn wywalczy pierwsze trofeum UEFA w tym sezonie. Będzie to albo zwycięzca Ligi Mistrzów i obrońca Super Pucharu z ubiegłego roku Paris Saint-Germain, albo Aston Villa, która triumfowała w Lidze Europy. Tym samym szansę na zdobycie prestiżowego trofeum ma obrońca reprezentacji Polski, Mati Kasz, który gra w angielskim zespole. Więcej Błażej Kulesza.
6: Będzie to raczej pojedynek rezerwowych, bo większość gwiazd grających na mundialu do swoich klubów wróciła całkiem niedawno. Pretensje miał o to m.in. trener paryżan Luis Enrique.
7: To surrealistyczna sytuacja, nie mam żadnych zawodników. Reprezentanci Francji, Hiszpanii i Maroka przyjechali w poniedziałek 10, Brazylijczycy i Portugalczycy 3, na 10 dni przed rozegraniem tego spotkania. Podobnie sytuacja wygląda w klubie z Birmingham. Jednak dla trenera Unaia Emery'ego będzie to nie tylko pojedynek drużyn, ale i szkoleniowców. Uważam, że Luis Enrique jest obecnie najlepszy. Zatem konfrontacja z nim na poziomie drużyny, zawodnika i trenera to wyzwanie i zawsze test. Do tej pory 4 Polaków sięgało po Super Puchar Europy. Tym 5 może być dziś Mati Kasz, o ile Aston Villa wygra.
1: A pierwszy gwizdek w Salzburgu za godzinę.
8: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Przed nami przeważnie pogodna i bezchmurna noc. Na północy i zachodzie miejscami pojawią się mgły ograniczające widzialność do 500 metrów. Temperatura od 8 do 11 stopni w rejonach podgórskich i na Kielecczyźnie lokalnie około 6. Nad samym morzem do 13. Wiatr słaby.
8: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
9: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Iga Świątek czy Elina Świtolina dziś o 1:00 w nocy polskiego czasu, półfinał turnieju tenisowego w Toronto. Polka ma szansę po raz pierwszy w tym sezonie awansować do finału jakiegokolwiek turnieju. Świtolina ma za sobą choćby triumf w Rzymie, gdzie w półfinale pokonała właśnie Świątek. Czas na oficjalny start europejskich pucharów w piłce nożnej, czyli mecz o Super Puchar Europy. Dziś w Salzburgu jedna z drużyn wywalczy pierwsze trofeum UEFA w tym sezonie. Będzie to albo zwycięzca Ligi Mistrzów Paris Saint-Germain, Bayern albo Aston Villa, która triumfowała w Lidze Europy. Co oznacza, że szanse na zdobycie tego prestiżowego trofeum ma obrońca reprezentacji Polski Mati Cash, który gra w angielskim zespole. Błażej Kulesza.
6: Będzie to raczej pojedynek rezerwowych, bo większość gwiazd grających na mundialu do swoich klubów wróciła całkiem niedawno. Pretensje miał o to m.in. trener paryżan Luis Enrique.
10: To
7: surrealistyczna sytuacja, nie mam żadnych zawodników. Reprezentanci Francji, Hiszpanii i Maroka przyjechali w poniedziałek 10, Brazylijczycy i Portugalczycy 3, na 10 dni przed rozegraniem tego spotkania. Podobnie sytuacja wygląda w klubie z Birmingham, jednak dla trenera Unaia Emery'ego będzie to nie tylko pojedynek drużyn, ale i szkoleniowców. Uważam, że Luis Enrique jest obecnie najlepszy, zatem konfrontacja z nim na poziomie drużyny, zawodnika i trenera to wyzwanie i zawsze test. Do tej pory 4 Polaków sięgało po Superpuchar Europy. Tym 5 może być dziś Mati Cash, o ile Aston Villa wygra.
9: A pierwszy gwizdek meczu w Salzburgu o godzinie 21. Włoski atakujący Juri Romano, który wraz ze swoją reprezentacją w 2022 i 2025 roku walczył tytuł siatkarskiego mistrza świata, dołączył do projektu Warszawa, poinformował dziś stołeczny klub. 29-letni Włoch podpisał z polskim klubem 2-letni kontrakt.
0: Reklama. Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy twoje auto zbada Radek. Okręgowa stacja kontroli pojazdów Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780 175 870.
11: Stacja czynna od godziny 8 do 21.
0: Po reklamie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Oczy milionów ludzi zwrócone były ku niebu przez zaćmienie słońca. Leki psychotropowe pod większą kontrolą Ministerstwa Zdrowia i pierwszy polski medal na Mistrzostwach Europy w pływaniu. Paulina Nawrocka, zapraszam. Warto było czekać. Na polskim niebie pojawiło się częściowe zaćmienie słońca. Polacy zebrali się w wielu miejscach, by obserwować to niezwykłe zjawisko. Księżyc stopniowo nachodził na słońce i ostatecznie zakrył większość jego tarczy. Ludzie, którzy zebrali się na dachu Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, zgodnie przyznają, że warto było czekać w kolejce, żeby to zobaczyć. A jeśli chodzi o sam widok, skojarzeń nie brakowało.
2: Wygląda jak taka pomarańcza nadgryziona. Wydaje mi się, że to jest piękne i bardzo się cieszę z tego, że mam po prostu szansę to zobaczyć, mimo że to bardzo rzadko to się dzieje.
3: To tak wprawia w refleksję, że tak człowiek staje się taki malutki, że tak patrzy się na takie rzeczy, takie ogromne.
1: Zaćmienie razem z warszawiakami w Centrum Nauki Kopernik oglądał też premier Donald Tusk. Ministerstwo Zdrowia zaostrza nadzór nad lekami odurzającymi i psychotropowymi. Planuje stworzyć cyfrową ewidencję środków, które mają potencjalne zastosowanie w produkcji narkotyków. Zmiany mają zapewnić pełną przejrzystość wszystkich operacji magazynowych. Ceny ropy znowu poszły w górę. To skutek kolejnych ataków w cieśninie Ormus i przesmyku Bab al-Mandab. O szczegółach Tomasz Orchowski.
4: Waszyngton zaatakował statek pływający pod banderą Panamy, który próbował dostać się do irańskiego portu, łamiąc amerykańską blokadę w cieśninie Ormus. Jestem ostatnią osobą, która ufa Iranowi. Ciągle mnie okłamywali. Obecnie sprawujemy całkowitą kontrolę nad cieśniną Ormus. To nie oni ją kontrolują. My sprawujemy całkowitą kontrolę. Mówił Trump, tyle że wczoraj przez cieśninę Ormus przepłynęło tylko 8 statków przed wojną. Było to nawet 140 jednostek w ciągu jednego dnia. A to nie jedyny powód niepokoju rynków. Ruch Huti, jemeńscy sojusznicy Iranu, uderzył w drugim ważnym przesmyku, cieśninie Bab al-Mandab, która łączy Europę i Daleki Wschód.
1: W Polsce może powstać EU Route 66, czyli międzynarodowa trasa łącząca Bałtyk z Adriatykiem. To pomysł jednego ze słowackich stowarzyszeń. Trasa miałaby biec przez Polskę, Słowację, Węgry i Chorwację. Na Słowacji jest już gotowa, w pozostałych krajach trwają prace nad jej wyznaczeniem. Trasa ma biec po już istniejących drogach i promować największe atrakcje turystyczne w okolicy, mówi Krzysztof Białek z jednego z klubów motocyklowych, który kieruje przedsięwzięciem w Polsce.
5: To będą drogi wojewódzkie i powiatowe, omijając autostrady i drogi szybkiego ruchu. To nie o to chodzi. Chodzi o te mniejsze, fajne, widowiskowo trasy.
1: Trasa w Polsce miałaby biec od Jurgowa do Gdańska i być może powstać w przyszłym roku. Justyna Kozan zdobyła brązowy medal na 400 metrów stylem zmiennym w odbywających się w Paryżu Mistrzostwach Europy w pływaniu. To pierwszy medal biało-czerwonych pływaków w Paryżu. Wygrała Ellen Walsh z Irlandii. Druga była Brytyjka Amalie Smith.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Pogoda sprzyjała oglądaniu wieczornych i nocnych zjawisk astronomicznych. Zachmurzenie w większości kraju było małe i umiarkowane. W nocy termometry pokażą od 7 do 11 stopni, a czwartek ma być pogodny i ciepły.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
7: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Iga Świątek czy Elina Świtolina dziś o 1:00 w nocy polskiego czasu, półfinał turnieju tenisowego w Toronto. Polka ma szansę po raz pierwszy w tym sezonie awansować do finału jakiegokolwiek turnieju. Świtolina ma za sobą choćby triumf w Rzymie, gdzie w półfinale pokonała właśnie Świątek. Czas na oficjalny start europejskich pucharów w piłce nożnej, czyli mecz o Super Puchar Europy. Dziś w Salzburgu jedna z drużyn wywalczy pierwsze trofeum UEFA w tym sezonie. Będzie to albo zwycięzca Ligi Mistrzów Paris Saint-Germain, albo Aston Villa, która triumfowała w Lidze Europy. Co oznacza, że szanse na zdobycie tego prestiżowego trofeum ma obrońca reprezentacji Polski Mati Cash, który gra w angielskim zespole. Błażej Kulesza.
8: Będzie to raczej pojedynek rezerwowych, bo większość gwiazd grających na Mundialu do swoich klubów wróciła całkiem niedawno. Pretensje miał o to m.in. trener paryżan Luis Enrique.
9: To surrealistyczna sytuacja, nie mam żadnych zawodników. Reprezentanci Francji, Hiszpanii i Maroka przyjechali w poniedziałek.
8: poniedziałek 10, Brazylijczycy i Portugalczycy 3, na 10 dni przed rozegraniem tego spotkania. Podobnie sytuacja wygląda w klubie z Birmingham, jednak dla trenera Unaia Emery'ego będzie to nie tylko pojedynek drużyn, ale i szkoleniowców. Uważam, że Luis Enrique jest obecnie najlepszy, zatem konfrontacja z nim na poziomie drużyny, zawodnika i trenera to wyzwanie i zawsze test. Do tej pory 4 Polaków sięgało po Superpuchar Europy. Tym 5 może być dziś Matty Cash, o ile Aston Villa wygra.
7: A pierwszy gwizdek meczu w Salzburgu o godzinie 21. Włoski atakujący Yuri Romano, który wraz ze swoją reprezentacją w 2022 i 2025 roku walczył tytuł siatkarskiego mistrza świata, dołączył do projektu Warszawa, poinformował dziś stołeczny klub. 29-letni Włoch podpisał z polskim klubem 2-letni kontrakt.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Lekarze przeciwni reformie wynagrodzeń proponowanej przez resort. Lotnisko w Katani wciąż sparaliżowane przez wulkan, a na Podhalu szykuje się wyjątkowo tłoczny weekend. Paulina Nawrocka, zapraszam. Naczelna Izba Lekarska sprzeciwia się ograniczeniom płacowym i etatowym, jakie na lekarzy nakłada Ministerstwo Zdrowia. Zdaniem Izby dyrektorzy szpitali obawiają się odejścia lekarzy specjalistów głównie przez wymóg pracy w placówkach co najmniej na pół etatu. Lekarze krytykują też limity płacowe. Wielu lekarzy zatrudnionych na etatach zarabia minimalną dla pracowników podmiotów leczniczych, mówi kardiolog Andrzej Marcin Kot z Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie.
2: W moim szpitalu klinicznym w tej chwili większość lekarzy na etatach ma tak zwane minimalne wynagrodzenie gwarantowane ustawą o minimalnych wynagrodzeniach dla zawodów medycznych, czyli 12 900 zł brutto. Zarabiamy jako specjaliści 80-90 zł brutto za godzinę.
1: Na razie w życie weszła ustawa pozwalająca rządowym agencjom na wgląd w wynagrodzenia lekarzy. Maksymalna stawka godzinowa miałaby wejść w życie od początku nowego roku. To jeden z największych wycieków danych w historii kraju. W niepowołane ręce trafiły 2 terabajty danych. Wyciekły dane wrażliwe prawie 19 milionów Polaków, poinformował wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. To dane z firmy, która gromadziła informacje medyczne o lekach i receptach. Rządzący apelują, by zastrzec swój numer PESEL. Najszybciej można to zrobić za pośrednictwem mObywatela.
3: Zastrzeżenie numeru PESEL dzisiaj w mObywatelu trwa 5 sekund. Jeżeli ktoś nie ma obywatela, nie chce go założyć, niech idzie do urzędu. Potrwa to dłużej, ale można w każdym urzędzie gminy w Polsce zastrzec swój numer PESEL.
1: Wicepremier zapewnia, że wszystkie służby zostały postawione w stan gotowości. Władze lotniska w Katani na Sycylii do jutra do godziny 16 przedłużyły blokadę odlotów i przylotów. Wszystko z powodu aktywności wulkanu Etna i emisji pyłu wulkanicznego. Dotychczas odwołano tam około 700 lotów. Dalsza blokada jednego z głównych portów lotniczych na Sycylii oznacza, że kryzys w transporcie w szczycie sezonu turystycznego pogłębia się. Przebywają tam tysiące turystów, którzy próbują opuścić wyspę po wakacjach. A na Podhalu szykuje się jeden z najbardziej oblężonych weekendów tych wakacji. Obłożenie przekroczy 100%, ale największym problemem może nie być znalezienie noclegu, a dotarcie na miejsce.
4: 15 sierpnia od lat jest kulminacją wakacyjnego sezonu pod Tatrami, jak mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Pod względem liczby turystów ten weekend potrafi przebić nawet Sylwestra.
5: Faktycznie uruchomienie w okresie letnim obiektów, które nie są w stanie przyjmować gości zimą, mniej ogrzewanych, mniej docieplonych, powoduje, że faktycznie w tym okresie mamy absolutnie najwięcej gości na Podhalu.
4: Największy ścisk będzie jednak na drogach, dlatego branża radzi, żeby ruszyć bardzo wcześnie, a powrót przesunąć na późny wieczór.
5: Bardzo często, co sugerujemy i gratulujemy tym, którzy podejmują tego typu wyzwania, warto zatrzymać się po drodze, choćby zobaczyć Wieliczkę, spędzając czas w podziemiach zamiast w samochodzie na zatłoczonej Zakopiance.
4: Tłumy będą rekordowe, ale ceny przynajmniej na razie nie idą za nimi w górę.
1: O czym informowała Katarzyna Młynarczyk.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Noc będzie pogodna, na północy i zachodzie miejscami mgły, na termometrach od 8 stopni, lokalnie w rejonach podgórskich 6, nad morzem do 13. Jutro sporo słońca, na zachodzie kraju bezchmurnie, najchłodniej nad morzem, około 20 stopni, w centrum 23, a na zachodzie 27.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101 i 4 FM.
7: Pierwsza jesień bez depresji. Rdzawe liście znowu wirują z chmur. Pandemii, Netflix

0: Włocławek po polsku na 101,4 FM.
1: To znowu ty, rzuciłam spojrzenia dwa, spieszysz się gdzieś.

0: Po polsku na 101 i 4 FM.
1: Ludzie chwytają za słówka, ja łapię się na tym, że odpuszczam.

0: dostajem Jolke?
1: Jolka, do ciebie!
2: Słucham? Kto mówi?